0: Gradska piła.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

niego nie odróżnię. I bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się z

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: SK Piła News.
1: Kolejny magazyn reporterów Radia SK, kolejna rozmowa, a dzisiaj o zwierzątkach. Ja nazywam się Jan Grzelaczyk, a moją gościnią jest Paulina Jelińska, czyli pracownik administracji w schronisku Miluszków w Pile. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jak zaczęła pani pracę w schronisku?
2: Od zawsze marzyłam o tym, aby tutaj pracować i wydarzyło się w ten sposób, że będąc na urlopie macierzyńskim, dowiedziałam się, że jest szansa na pracę w schronisku, więc po prostu zrezygnowałam z urlopu. Zostawiłam maleńkie dziecko z tatą w domu i przyszłam tu do pracy, z czego jestem bardzo szczęśliwa.
3: Czyli obecna praca jest spełnieniem marzeń.
2: Od zawsze ze zwierzętami, ale zawsze charytatywnie, pro bono, wolontariacko. A tutaj po prostu pracuję i robię to, co kocham.
3: A ma pani zwierzęta?
2: Oczywiście. Każdy pracownik schroniska jest zakocony. Obecnie mam 4 psy w mieszkaniu i 3 koty, ale też często mam koty na domie tymczasowym, takie, które wymagają jakiegoś stałego nadzoru, jakichś specjalistycznych leków podawania godzinowo i tak dalej. Takie, które nie mogą po prostu być tutaj w schronisku, gdzie powinny być więcej z człowiekiem na obserwacji. Uważam ogólnie, że jeżeli zwierzęta mają zapewniane potrzeby w mieszkaniu, to tak naprawdę metraż nie jest wcale tak bardzo ważny. Moje psy są wyspacerowane, wybiegane, mają jakieś zajęcia interaktywne. W różny sposób staram się zapewnić ich potrzeby.
3: To jeszcze podpytam w takim razie, bo wydaje mi się, że dużo osób tego się obawia, jeżeli chodzi o zwierzęta w mieszkaniu, że one mogą się nudzić trochę, mogą być nieszczęśliwe przez to, że jednak nie ma tego ogrodu.
2: Ja ogólnie uważam, że pies jest na pewno bardziej szczęśliwy, będąc 8 godzin w mieszkaniu bez właściciela, który jest w pracy, niż 24 godziny w schronisku. Nie, to jest zawsze tym się kieruję, że na pewno są bardziej szczęśliwe. Sam ogród nie jest wyznacznikiem, bo ludzie myślą, że jak mają dom, to nie trzeba wyprowadzać psa na spacer. Tak naprawdę ten ogródek psa po pewnym czasie męczy i nudzi i pies zaczyna sobie szukać sam potrzeb, tak? Czyli nowych zapachów, jakiejś eksploracji terenu. Więc te spacery, mimo posiadania nawet kilku hektarów, i tak są nadal wskazane.
3: Przechodząc już do schroniska Miluszków, jak wygląda historia placówki?
2: Tak naprawdę w tym miejscu, w którym jesteśmy, wcześniej było to schronisko prowadzone przez osobę prywatną. Od 2019 roku prowadzi to miasto, jest zarządcą. I tak naprawdę od tego czasu zaczęły się zmiany, uważam, że na plus, na rzecz zwierząt.
3: No właśnie, jak wygląda podział w schronisku psów i kotów?
2: Właśnie chodzi najbardziej o to, że zwierzęta schorowane są właśnie na budynku, żeby polepszyć im komfort tego życia. Malutkie psy, nie wiem, w momencie, jeżeli trafia na przykład do nas York, no to nie trafia na kwaterę do budy, tylko jest w pomieszczeniu, tak? Albo do czasu znalezienia właściciela lub nowego domu.
3: Jak wygląda rozwój tego schroniska? Schronisko kiedyś, a dziś jakie zmiany nastąpiły?
2: Na pewno, czym możemy się chwalić, to jest budynek, który posiadamy. Z fotowoltaiką, z podgrzewaną podłogą, z możliwością wejścia i wyjścia na zewnątrz dla tych psów. W tym budynku mamy psy starsze, schorowane i jak się trafiają, to szczeniaki. Najczęściej umieszczane są tam psy takie, które po prostu nie poradzą sobie w warunkach zewnętrznych, takich kojcowych.
3: Jak wyglądają trendy w adopcji zwierząt na przestrzeni lat? Coraz więcej ludzi adoptuje zwierzęta, czy jednak nie?
2: Jeżeli miałabym porównywać, no to porównując rok 2024 a 2025, to mieliśmy dwukrotnie większe adopcje psów. Zresztą kotów bardzo podobnie. W stosunku właśnie do tego poprzedniego roku uprościliśmy bardzo ankietę adopcyjną. Jest ona krótsza. No i myślę, że jest też z korzyścią po prostu i dla zwierząt, i dla ludzi, że tutaj te takie formalne rzeczy są tak uproszczone, żeby nie blokować adopcji zwierząt.
3: A które zwierzę jest częściej adoptowane, pies czy kot?
2: Właśnie gdybym miała się wypowiedzieć, to teraz trend, to jednak więcej kotów idzie do adopcji niż psów. Musimy też patrzeć, że rytm życia ludzi jest inny. Kot może zostać na dłużej w domu, wystarczy mu postawić kuwetę, jedzenie, wodę, a z psem jednak trzeba wracać co jakiś czas do domu, żeby go wyprowadzić, na spacer, czy właśnie zapewnić jakieś inne treningi. Wszystko w zależności od tego, jakiej rasy psa posiadamy.
3: Pytanie ogólne, czy pilanie lubią zwierzęta? Często osoby z Piły przyjeżdżają do was, żeby zaadoptować zwierzę?
2: Bardzo dużo osób z Piły adoptuje zwierzęta. Możemy się też pochwalić adopcjami zagranicznymi. Ludzie z Poznania też często do nas przyjeżdżają adoptować koty najczęściej, bo z ich opinii, z tego co nam mówią, możemy wywnioskować, że znamy bardzo dobrze te koty, umiemy przewidzieć pewne sytuacje, znamy ich charakter. No i ta możliwość wejścia do tych kotów, posiedzenia z nimi, popatrzenia, zabawy, to też przybliża ich do tego, żeby móc adoptować. A jeżeli chodzi o pilan, uważam, patrząc po ilości wolontariatu, że naprawdę bardzo mocno nas wspierają.
3: Wspomniała pani o tym formularzu, który został skrócony, dzięki niemu można zaadaptować zwierzę. Jak dokładnie wygląda ten proces? Wystarczy wypełnić formularz, czy trzeba jeszcze spełnić jakieś kryteria?
2: Tak naprawdę można wysłać formularz i wtedy my na niego oddzwaniamy. Lub jeżeli ktoś przyjeżdża do schroniska, no to wypełniamy ten formularz na miejscu. Tak samo jeżeli ktoś ma jakieś problemy techniczne, no to też nie wymagamy, że ma wysłać i koniec, kropka. Zapraszamy po prostu do nas do schroniska, uzupełniamy na miejscu i wtedy po prostu rozmawiamy, którego psa na przykład państwo chcą adoptować, który by pasował do ich trybu życia lub do kryteriów, które określili w ankiecie.
3: Czyli tak naprawdę wszystko można załatwić w jeden dzień na miejscu.
2: Tak, tylko że tego samego dnia psy nigdy nie wychodzą do domu, nie? Te dwa spotkania muszą być, jeżeli chodzi o to. I kolejną sprawą jest to, że u nas każdy zwierzak przed wyjściem do domu ma robiony taki test na dżardzie. I to jest taki pasożyt, który żyje wewnątrz psów i kotów. I jeżeli wychodzi test pozytywny, musi być przez 5 dni leczony u nas i na kolejne 5 dni może wziąć leki do domu lub może przejść cały proces leczenia u nas, bo po 5 dniach po prostu taki zwierzak już nie zaraża i nie skaża terenu. Bo przy tej kwestii też zawsze myślimy, jeżeli na przykład pies jest zarażony tą dżardzią i wyjdzie, zrobi kupę, to jakiś bezdomny kot może zawsze to powąchać i się tym zarazić. A wiadomo, oni mają opiekunów społecznych, jednak nie zawsze w odpowiednim momencie są opiekunowie w stanie zareagować i takiego kota poddać leczeniu. Więc zawsze staramy się myśleć o wszystkich, nie tylko o tym, co się dzieje na tą chwilę.
3: A te 2 dni wynikają z tego, że pies musi zaznajomić się z tym człowiekiem?
2: To znaczy, no tutaj czas nie... Tak naprawdę ten człowiek nie jest w stanie poznać tego psa przez 2 dni, ani pies człowieka, tak? Więc na tym pierwszym spotkaniu poznają tego psa, a najczęściej na tym drugim spotkaniu już wyjeżdżają, nie? Z psem. Czyli jak on już jest przeleczony, bo w większości wypadków te 90% zwierząt jest zarażonych, więc muszą przejść leczenie u nas. Właściciel wtedy ma czas na to, żeby zakupić odpowiednie jedzenie, legowisko, smycze, obroże, wszystko, co jest po prostu potrzebne, też według naszych wytycznych, nie? Że jeżeli, nie wiem, wiemy, że pies je karmę jakąś specjalistyczną, to żeby ten właściciel mógł się przygotować, więc tutaj pod względem weterynaryjnym te zwierzęta od nas wychodzą w 100% przebadane i zdrowe, a właściciel się skupia tylko na budowaniu relacji z tym psem.
3: Przechodząc jeszcze do takiej komunikacji i promocji ogólnie działań schroniska, to jakie aspekty są brane pod uwagę, żeby zachęcać ludzi do adopcji?
2: My z naszej strony prowadzimy dni otwarte w schronisku. Otwieramy się na ludzi, zapraszamy tutaj, są prezentowane psy ze swoimi opiekunami, ze swoimi wolontariuszami, którzy na co dzień z nimi spacerują. Można posłuchać o nich, o ich przyzwyczajeniach, o tym, co lubią, czego nie lubią. Mamy też często grupy zorganizowane, które też promują w ten sposób schronisko i adopcję zarówno psów i kotów. Przyjeżdża na przykład szkoła policji, nasz pilski ANS.
3: W mediach społecznościowych zauważyłem też, że pojawia się dużo takich słodkich zdjęć zwierząt. Czy to też jest taka forma akcji promocyjnej mająca na celu chwycić za serce?
2: Staramy się promować zwierzęta na różne sposoby, bo wiadomo, niektórzy odbiorcy, wystarczy im zdjęcie. Niektórzy potrafią, potrzebują opis, tak? Jedni krótszy, inni dłuższy. Niektórzy filmik zobaczą i na przykład się zakochają w takim zwierzaku. Wszystko zależy tak naprawdę od odbiorcy i staramy się w różnorodny sposób to promować. Nie tak, żeby to było monotonne. Bo często jest tak, że na przykład, nie wiem, ktoś zobaczy, napisze, zachwyci się, jakiś komentarz ładny i tak dalej. Tak naprawdę dalszej procedury adopcyjnej nie ma. Więc tutaj na miejscu jest rozmowa, z każdej strony są powiedziane, co się może wydarzyć, bo wiadomo, po adopcji różne rzeczy się mogą wydarzyć, tak? Prawda jest też taka, że kortyzol tych zwierząt w schronisku jest bardzo wysoki. Kiedy one trafiają do domu, on zaczyna opadać, czyli to wszystko, co związane ze stresem, z adaptacją w nowym miejscu, nowe zapachy, dźwięki, wszystko może się wydarzyć i pójść w inną stronę, ale każdy adoptujący ma z nami stały kontakt i w razie potrzeby służymy radami, spotkaniami, nie wiem, możemy nawet polecić różnych behawiorystów, wszystko w zależności od tego, kto jaki ma problem, tak?
3: Czyli schronisko udziela cały czas pomocy, również po adopcji.
2: Zawsze. Nigdy adoptujący nie zostają sami. Wystarczy naprawdę mała zmiana, jeżeli na przykład, nie wiem, podam przykład kotów. Kot załatwia się poza kuwetą, a w schronisku się na przykład to nie działo. I po rozmowie na przykład z osobą adoptującą wychodzi na to, że kuweta stoi w złym miejscu. I często wystarczy na przykład tylko zmiana miejsca kuwety i problem się rozwiązuje.
3: A dostają też Państwo taką informację zwrotną od tych osób, które zdecydowały się na adopcję na temat zwierzaków?
2: Utrzymujemy zawsze stały kontakt, dzwonimy, mamy wiadomo tutaj naszą bazę, wiemy jakie zwierzęta wyszły, mamy kontakt z tymi ludźmi. Myślę, że cały czas. Tak jak ja jestem 2 lata, to przez ten czas wszystkie zwierzęta, które wyszły, to mamy naprawdę stały kontakt z ludźmi, którzy wyadoptowali je. Dostajemy zdjęcia, filmiki, pozdrowienia z nadmorza, z różnych zakątków świata, więc to jest naprawdę piękne.
3: A czy w schronisku są zwierzaki, które już bardzo długo czekają na adopcję?
2: Niestety tak. Są to zwierzęta, które są niewidzialne dla wielu osób. Są to najczęściej psy starcze, schorowane, takie, które naprawdę mają bardzo małe szanse albo praktycznie znikome. Mimo, że są naprawdę cudownymi psami, które zasługują na to, żeby jesień swojego życia spędzić na kanapie u boku człowieka.
3: Czy w takim razie nie próbujecie może bardziej wypromować tych psów?
2: Promowane na wszystkie możliwe sposoby. Wiszą w naszych kalendarzach, które tutaj Fundacja Mieluszków co roku ma. Są pokazywane w różnych filmikach właśnie. Najczęściej one są pokazywane, bo są tak proludzkie, tak związane z nami, z opiekunami, że po prostu mogą występować jako aktorzy w każdym filmie. Ale oczywiście też się zdarzają. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo pięknych adopcji, psów starszych, psów schorowanych, takich, które teoretycznie też nie miały szansy, a jednak ją dostały, bo to wszystko zależy po prostu od ludzi, od tego, na co są gotowi. Bo nie każdy jest gotowy na to, żeby zaadoptować na przykład 15-letniego psa i za rok się z nim pożegnać, bo na przykład są dopiero świeżo po stracie. Nie każdy jest na to gotowy. My jako opiekunowie, jeżeli byśmy mieli miejsce, to na pewno każdy z nas wziąłby najstarszego psa w schronisku, żeby po prostu tą jesień życia spędził u boku człowieka.
3: A dlaczego według Pani schroniska są ważne?
2: Schroniska są ważne, ale tylko te dobre schroniska, czyli tam, gdzie zwierzęta są faktycznie szanowane, gdzie są zapewniane ich potrzeby, gdzie człowiek przede wszystkim myśli o tych zwierzętach, tak? Bo to nie jest praca tylko od 8 do 16, tak jak niektórzy myślą. To jest praca, która trwa całą dobę. To nie jest tak, że my zamykamy o 16 bramę i wychodzimy, bo ponieważ na przykład, nie wiem, mamy kocięta, na chwilę obecną mamy około 40 małych kociąt, które trafiły do nas bez matki, więc my też je bierzemy do domu na to, żeby odkarmić, bo to trzeba karmić butelką przez całą dobę. I jeżeli coś takiemu zwierzakowi się dzieje, to my też jesteśmy w stałym kontakcie z lekarzami, z technikami, którzy muszą przyjechać, wykonać jakieś czynności weterynaryjne, więc to jest praca cały czas, 24 godziny na dobę.
3: I jeszcze tak na sam koniec chciałem się spytać, jak ważna jest więź emocjonalna z takim zwierzakiem?
2: Prawda jest taka, że my te zwierzęta kochamy wszystkie. To nie jest tak, że nie wiem, jakiegoś psa czy kota się nie lubi, no to tak na pewno u nas bynajmniej nie występuje. Bardzo się cieszymy, kiedy one idą do domu. Często pojawiają się łzy, tylko to są łzy radości przeplatane z takim też poniekąd smutkiem, bo po tylu latach na przykład udaje się znaleźć takiemu psu dom. Najgorszym momentem dla wszystkich, nie tylko dla mnie, jest moment pożegnania, kiedy jednak takiemu psu czy kotu nie uda się znaleźć domu. Niestety ze względu na jakieś tam choroby, które już są współistniejące i nie jesteśmy w stanie pomóc, muszą odejść z schronisku. Myślę, że to jest taki najgorszy moment i mimo upływu czasu, tak jak ja pracuję już 2 lata, nadal jest to dla mnie bardzo trudne. My bardzo mocno leczymy zwierzęta. Nasze zwierzęta jeżdżą na rezonanse, tomografy. To nie jest tak, że one są tylko leczone tu w schronisku. Jeżdżą często do innych gabinetów zewnętrznych. Tylko czasami, jak zwierzęta do nas trafiają w takim stanie ciężkim albo po wypadkowym i ten właściciel się nie odnajduje, no to musimy też podjąć taką decyzję. Bo jeżeli pies ma połamany kręgosłup i tego się nie da zoperować, to nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. A mamy też psy niepełnosprawne. Mamy psy, które jeździły na wózku. Nasz Eryk na przykład tak ma wózeczek, chodzi na spacery. Więc naprawdę robimy wszystko, co jesteśmy w stanie dla nich zrobić.
3: I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. To była Paulina Jelińska ze schroniska Miluszków w Pile. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Piła News.
3: Z tej strony Jan Grzelaczyk, a to jest kolejny magazyn reporterów Radia SK. Dzisiaj porozmawiamy o piłce w Pile, konkretniej o klubie piłkarskim Piła. No i moim gościem jest prezes tego klubu, czyli Przemysław Wojcieszak. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Skąd pomysł na przywrócenie piłki do Piły w 2016 roku?
4: To był okres, kiedy w Pile tak naprawdę poza szkółkami piłkarskimi, gdzie mogły trenować dzieci, nie było tak naprawdę ani żadnej akademii, która by mogła szkolić zawodników powyżej 15 roku życia, ani żadnego klubu piłkarskiego. A było sporo fajnych talentów, które gdzieś musiały sobie szukać miejsca poza Piłą. I tak udało mi się akurat trafić na taki dobry moment, gdzie spotkałem się z Karolem Skibą i z Adamem Dzikowskim i oni jak gdyby ten punkt tutaj przedstawili, że fajnie by było, bo jest taki potencjał, że jest teraz możliwość, żeby taki klub stworzyć. Oszacowaliśmy szybciutko możliwości i stwierdziliśmy, że spróbujemy i stąd ten pomysł, żeby z takim klubem ruszyć i rozpocząć w ogóle działalność klubu od juniora młodszego i tak też się stało.
3: Piłka w Pile była przed tym 2016, ale tam przez problemy finansowe ostatecznie klub upadł, potem powrót. Czy są jakieś różnice? Jak wyglądała ta historia?
4: Szczerze mówiąc, ja tej historii nie znam. Wiem, że tych klubów, jak sobie analizowaliśmy, było bardzo dużo. Jak się popatrzy na historię klubów piłkarskich, no to tu nie chcę mówić dziesiątki, ale tych klubów naprawdę przewijało się, one miały różną historię, rok, dwa, trzy lata, różna była ich historia. Natomiast ja też nie wiem dokładnie, dlaczego te kluby tak krótko istniały. No, z tego, co słyszałem od osób, które były zaangażowane, no to były kwestie finansowe, ale też myślę, że mogły tutaj wchodzić pewne kwestie organizacyjne. Ja wiem dzisiaj, jak dużo energii i wysiłku kosztuje to, żeby klub w ogóle prowadzić. Ja wiem, jak dużo osób dzisiaj jest zaangażowanych u nas w klubie i pracuje na zasadzie wolontariatu. I jak dużo pracy my wkładamy w to, żeby klub mógł organizacyjnie funkcjonować, bo to są kwestie związane z tą całą administracją, z wyjazdami, z zawodnikami. To jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba niestety na bieżąco, codziennie gdzieś tam monitorować i się w to angażować. No i oczywiście są też pewne koszty, które trzeba ponieść i trzeba gdzieś budować to zaufanie i w mieście, i w powiecie, i wśród naszych sponsorów, bo to wtedy tak naprawdę daje możliwość, że te środki uda się pozyskać.
3: Czy pan personalnie interesuje się piłką?
4: Personalnie tak. Ja nigdy nie byłem profesjonalnym piłkarzem, ale bardzo lubię piłkę nożną. Jestem kibicem. Jeżdżę sobie nawet na mecze. Oczywiście oglądam też telewizję. Nie zawsze tyle, co bym chciał, bo nie zawsze wystarczy mi czasu, ale absolutnie, jeżeli miałbym się określić jako kibic piłki nożnej, to absolutnie tak.
3: Czyli rozumiem, że to trochę też z pasji pomysł na stworzenie tego pilskiego klubu?
4: Myślę, że tak, bo ten klub nawet mówimy, że powstał troszeczkę z pasji naszej do piłki nożnej. Chcieliśmy stworzyć, akurat Piła była w tym okresie, kiedy klub powstał największym miastem w Polsce bez piłki nożnej. I to było według mnie akurat dobry moment, żeby taki klub stworzyć na dobrych, zdrowych zasadach. No ale bez tego, że gdybyśmy nie kochali tej dyscypliny sportu, pewnie byśmy tego wyzwania nie podjęli.
3: Przejdźmy teraz do tych kwestii organizacyjnych. Jak wygląda struktura klubu?
4: My mamy tak naprawdę całą piramidę szkolenia, czyli można powiedzieć, że od najmłodszych dzieci w wieku lat 6 do seniora mamy wszystkie grupy treningowe. Mamy w sumie, jakby liczyć od skrzata do seniora, ponad 300 zawodników. Oprócz tego mamy równolegle, teraz budujemy taką odnogę, to jest szkolenie dziewcząt, mamy fajną grupę, która się fajnie rozwija. To wszystko też kompensujemy troszeczkę takimi podstawami, czyli mamy taką gimnastykę dla tych dzieci najmłodszych dodatkowo. Oprócz takiego działania stricte klubowego kładziemy pewien nacisk na tą odnogę edukacyjną, czyli współpracujemy tutaj ze szkołami, ale mamy również nasz wspólny projekt ze Szkołą Nauka, to jest SMS, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, który już od kilku lat działa i tutaj mocno stawiamy na rozwój tego projektu.
1: No właśnie, czy ta młodzież, ten rozwój, ta edukacja to jest przyszłość klubu?
4: Tak naprawdę tak, bo też filozofią klubu jest budowanie na bazie tutaj, brzydko mówiąc i też kolokwialnie, zasobów pilskich. Chcieliśmy ten klub stworzyć tutaj dla lokalnej społeczności. I też wychodzimy z założenia, że to dobre szkolenie na poziomie akademii będzie procentowało dobrą drużyną seniorską. Z kolei drużyna seniorska grająca na odpowiednim poziomie będzie motywacją dla tych młodszych piłkarzy do tego, żeby właśnie u nas w klubie trenować. To jak gdyby się wzajemnie napędza. Generalnie naszą taką najważniejszym tym filarem, to zresztą od tego zaczynaliśmy, to jest ta akademia i to jest szkolenie dzieci i młodzieży, stwarzanie odpowiednich warunków do tego, żeby te talenty, które nie zawsze mogą wyjechać z piły, żeby mogły sobie znaleźć to odpowiednie miejsce i się szkolić i rozwijać. A docelowo mamy również nadzieję, że ten projekt będzie na tyle profesjonalny, na tyle atrakcyjny, że w ogóle nie będzie potrzeby, żeby się rozwijać na takim profesjonalnym poziomie, żeby trzeba było jeździć z pił.
1: A później ci zawodnicy z akademii są wcielani do seniorskiej drużyny.
4: Tak, taka jest idea, aczkolwiek muszę powiedzieć, że mamy tutaj piramidę szkolenia i jak sobie popatrzymy na te roczniki najmniejsze, one są najbardziej liczne. A im tutaj grupy są starsze, to trochę tych zawodników ubywa w sposób naturalny. Część z tych dzieci rezygnuje. Tak naprawdę do tego wieku seniorskiego, jeżeli co roku uda nam się z 2-3 osoby do drużyny seniorskiej przygotować, to jest w miarę dużo.
1: Jak pan zresztą powiedział, kiedyś Piła była największym miastem bez jakiegoś klubu piłkarskiego. Teraz już mija wiele lat, od kiedy już ten klub piłkarski jest i się rozwija. Jak wygląda sama popularność piłki w mieście?
4: Myślę, że jeżeli chodzi o trenowanie piłki nożnej, to bardzo, bo tu na pewno mówimy, chociażby w naszym klubie to mamy ponad 300 zawodników, a musimy wziąć pod uwagę, że kilka akademii jest tutaj w Pile. Ja nie znam dokładnych liczb, ale pewnie byśmy mówili, że może nawet ponad 1000 osób gdzieś tam tą piłkę nożną uprawia. Czyli to jest sport na pewno bardzo popularny, jeżeli chodzi o uprawianie. Jeżeli chodzi o taki element kibicowski, to jeszcze nie do końca. Myślę, że dzisiaj to kibicowanie raz, że ma pewne alternatywne rozrywki. Gdyby to było 20-30 lat temu, pewnie by to było inaczej. Dzisiaj ludzie mają troszeczkę też inne zajęcia i rozrywki weekendowe, dlatego ten kibic nie zawsze przyjdzie w takiej ilości, jakbyśmy chcieli na stadion. A po drugie uważam, żeby tak naprawdę zbudować taką dobrą historię i takie przywiązanie z klubem, no to jeszcze potrzebujemy trochę lat. Jesteśmy z jednej strony już 10 lat funkcjonujemy, ale z drugiej strony patrząc na tutaj na inne kluby, no to jesteśmy relatywnie młodym klubem. No i ciągle musimy jeszcze powalczyć o tą swoją pozycję na rynku i o to, żebyśmy byli dostrzeżeni przez większą ilość osób, które będą chciały przyjść regularnie nam kibicować.
1: No ale tych młodych, jak pan mówi, zresztą przybywa cały czas, to może właśnie ci młodzi ze szkółek staną się przyszłymi kibicami.
4: Taką mamy nadzieję, bo tak naprawdę już sobie gdzieś tam uświadomiliśmy, że dzisiaj do akademii przychodzą dzieci, które się urodziły, jak klub funkcjonował, czyli dla nich klub był całe życie. Z naszej perspektywy osób starszych wydaje nam się 10 lat to jest krótko, ale dla powiedzmy tych młodych ludzi, 10-15-letnich, to większość ich życia klub już funkcjonował, czyli też zakładamy, że te osoby, ci zawodnicy młodzi, którzy dzisiaj grają, jakiś tam sentyment będą mieli do klubu i mamy nadzieję, że gdzieś tam to się też za jakiś czas zaprocentuje większą frekwencją na meczach.
1: W Pile bardzo popularny jest żużel. Wobec tego pytanie, czy piłka w Pile w przyszłości pod względem popularności jest w stanie konkurować z tą dyscypliną?
4: Ja jestem daleki od konkurowania. To jest kompletnie inna dyscyplina. Tam jest kompletnie inne zainteresowanie. Myślę, że kibic, który dzisiaj kibicuje mocno żużlowi, no to jest mocno za żużlem. Kibic piłkarski wybierze piłkę nożną. Nie wszyscy kibicują żużlowi, no bo nawet jeżeli popatrzymy, nie wiem ile tam kibiców przychodzi, czy 4 tysiące, czy 5 nawet, no piła liczy 70 tysięcy i więcej, także myślę, że spokojnie ten kibic piłkarski to nie jest ten, który idzie na żużel zamiast piłki nożnej. Tylko myślę, że my jeszcze nie zbudowaliśmy sobie na tyle markę, żeby tych kibiców, którzy chcieliby przyjść i w tą niedzielę popatrzeć na piłkę, jeszcze nie udało nam się do końca przekonać do naszego projektu.
3: To jak w takim razie wygląda promocja klubu? Same sukcesy na boisku, czy jednak są organizowane jakieś akcje?
4: Tak naprawdę na trzech filarach opieramy tutaj swoją działalność. To jest ten efekt, powiedzmy, sportowy. Dbamy o to, żeby ta jakość sportowa rosła. Dbamy o tą kwestię organizacyjno-finansową, żeby klub przetrwał, żebyśmy też nie trwali 3 lata czy 4, tylko żeby to był projekt trwały. No i trzeci filar, który od początku bardzo mocno tutaj, o który dbamy, to jest ten element promocyjno-marketingowy. Wydaje mi się, jakby popatrzeć na to, co robimy na mediach, to co mamy swoją telewizję klubową, na sposób, jak my promujemy i nasze wydarzenia, naszych sponsorów, to mieliśmy bardzo wiele takich informacji od osób spoza piły, że robimy to na bardzo wysokim poziomie, nawet gdzieś tam porównywano, że jesteśmy gdzieś na poziomie trzeciej, drugiej ligi piłkarskiej, także ten element promocyjny wydaje mi się jest bardzo dobry. Mamy swoją własną telewizję, robimy to regularnie, mamy wszystkie te media cały czas aktualne. Z takich imprez, które pan tutaj przywołał, no to też staramy się robić. Mamy co roku bal, na który zapraszamy naszych sponsorów, to się nazywa Bal Przyjaciół KP Piła. Mamy dwa, trzy razy w roku takie spotkania z naszymi sponsorami, gdzie spotykamy się bardzo niezobowiązująco, gdzieś tam można sobie przy jakiejś takiej małej przekąsce o pewnych sprawach można porozmawiać. Próbujemy gdzieś tam robić szersze imprezy dla dzieci. Mamy taki już chyba stały nasz, całą imprezę, to jest Dzień Dziecka, który organizujemy gdzieś tam zawsze przy końcówce rundy wiosennej. Organizujemy też turnieje gdzieś tutaj wspólnie z miastem, z Mosirem dla tutaj klubów nie tylko tutaj z regionu Piła, ale gdzieś tam z dalszych okolic. Także no, próbujemy na różne sposoby też, żeby ta marka naszego klubu była gdzieś dalej rozpoznawalna.
3: Także sporo się dzieje. Ja zapytam się, czy z perspektywy tych wielu lat ma pan może jakiś swój ulubiony moment związany z klubem piłkarskim Piła?
4: Trudne pytanie. Ja myślę, że generalnie bardzo dużo satysfakcji mi dostarcza każdy rok, bo od początku, jak zaczęliśmy pracować, to jest 10 lat, jak dzisiaj spojrzymy wstecz, jak dużo udało nam się osiągnąć, to jest coś niesamowitego, ale to, co mi sprawia taką chyba największą przyjemność, to to, że udało się nam wspólnie z kolegami stworzyć zespół, gdzie mamy do siebie bardzo duże zaufanie. Cieszymy się tutaj wspólnie sukcesami, ale też jakimiś, powiedzmy, niepowodzeniami. Sport jest nieprzewidywalny i czasami gdzieś wydaje nam się, że to jest ten rok, gdzie osiągniemy sukces sportowy, go się nie udaje osiągnąć. Czasami to nam z kolei robi pewną niespodziankę, bo osiągniemy więcej niż się spodziewaliśmy i z tym jak gdyby się tutaj godzimy i z tym żyjemy. Ale summa summarum wydaje mi się, że największą wartością to jest to, że zbudowaliśmy już taką fajną grupę osób, dużą grupę, bo to nie jest jedna, dwie osoby, tylko to już mówimy o naprawdę dużej grupie osób zaangażowanych bezpośrednio w pracę klubu, ale też i naszych partnerów, którzy no, widać, że obdarzają nas dużym zaufaniem. To wydaje mi się jest największa wartość i to mi daje też takie poczucie spokoju i pewności, że to, co robimy, to idzie w dobrym kierunku.
3: I czy ta duża grupa osób ma też ustalone cele na przyszłość?
4: Mamy swój taki ogólny cel, no bo jesteśmy klubem sportowym i taki cel trzeba mieć, także mamy taki nasz projekt 2030. W tym projekcie sobie zapisaliśmy, że chcielibyśmy do tego czasu być w trzeciej lidze. No i chcielibyśmy być wiodącym tutaj klubem, jeżeli chodzi o szkolenie w piłce dzieci i młodzieży. Jesteśmy na dobrej drodze. a wiemy, że ta trzecia liga to jest już naprawdę bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Dwa awanse nas dzielą od osiągnięcia tego celu, także jesteśmy jeszcze mamy możliwość, żeby ten cel osiągnąć.
3: I pozytywnie w takim razie patrzycie na tą przyszłość.
4: Powiem tak, rok do roku zawsze pozytywnie patrzymy, mimo że mamy jakieś tam, tak jak wszędzie, żeby nie spojrzeć na Barcelonę, na Bayern czy jakikolwiek inny klub, zawsze są wyzwania. No ale z tymi wyzwaniami dużo łatwiej się walczy, jak jest fajny zespół, który ma dużo, dużo fajnych pomysłów, jest dużo wsparcia, możemy liczyć na siebie, wspólnie pracować i dzielić się swoimi doświadczeniami, żeby ten klub budować w tym kierunku, który chcemy.
3: I myślę, że to jest idealne zwieńczenie naszej rozmowy. Jeszcze raz, to był Przemysław Wojcieszak, czyli prezes klubu piłkarskiego Piła. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Ja również dziękuję za ten wywiad i korzystając z okazji, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim moim przyjaciołom z klubu i osobom, które nas wspierają za to, co robią cały czas, bo bez was, słuchajcie, tego klubu by nie było, także jeszcze raz wam za to bardzo dziękuję.
0: SK Piła News.
3: A dzisiaj akcent muzyczny. Moje imię i nazwisko to Jan Grzelaczyk, to jest magazyn reporterów Radia SK. Na dzisiaj porozmawiamy trochę o bębnach, konkretnie o szkole gry na bębnach Dżembe Planet w Pile. Gościem jest założyciel tej szkoły, czyli Paweł Pietrzak. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Na sam początek, skąd pasja do bębnów afrykańskich?
5: Ta historia ma 20-30 lat, powiedzmy. 30 lat temu zainteresowałem się w ogóle bębnami i pierwsze bębny usłyszałem. Jak usłyszałem, to po prostu pokochałem i zostały ze mną do dzisiaj. Dźwięk pierwszych bębnów, które usłyszałem, praktycznie pamiętam do dnia dzisiejszego. Natomiast dopiero tak 20 parę lat temu rozpocząłem naukę w szkole gry

0: To tradycyjna forma twórczości i celebracji życia, także to już można powiedzieć setki, jak nie tysiące lat.
1: Z tego co czytałem, jest rozróżnienie na bębny dżembe i dun-dun. Jaka jest różnica, czym w ogóle są te bębny?
0: W Dżembe Planet tak naprawdę uczymy gry na afrykańskich bębnach wywodzących się z Afryki Zachodniej. Tutaj mamy dwa główne rodzaje bębnów. Jest to bęben solowy do akompaniamentu, ale też do gry solowej jest to dżembe. Natomiast do akompaniamentu basowego służą bębny dundun. Są tutaj trzy rodzaje dundunów, od największego przez pośredni i najmniejszy. Każdy jest wyposażony w dzwonek, uderza się pałką i w bęben i gwoździem w dzwonek. Natomiast na dżembe gra się dłońmi, rękoma. Można grać w pozycji siedzącej bądź w pozycji stojącej. Te bębny razem współgrające tworzą dopiero całą harmonię, właśnie polirytmię rytmów Afryki Zachodniej.
1: No właśnie, czy dźwięk, czy brzmienie tych bębnów można zaliczyć do jakiegoś konkretnego gatunku muzyki?
0: Jest to, można powiedzieć, tradycyjna muzyka Afryki Zachodniej. Rytmy, które my gramy, których się uczymy, one wywodzą się z obszarów, powiedzmy, takich tradycyjnych, wiejskich. Każda wioska w danym regionie miała swoje tradycyjne rytmy. One służyły do tak naprawdę celebracji każdej sytuacji, każdego wydarzenia w życiu danej społeczności. Były rytmy do celebracji urodzin nowego dziecka, postrzyżyny, przejście w stan dorosłości, ślub, również wojny. Takie były rytmy, które miały czcić danego króla. Były rytmy na każdą praktycznie okazję. No i te rytmy praktycznie przenoszone na grunt europejski, zaadaptowane w odpowiedni sposób, przyswojone, staramy się grać.
1: Czy pan ma swój ulubiony rytm?
0: Mam ulubiony rytm. Jest to taka kombinacja rytmu bardzo wolnego, który jest bardzo dobry do takiej medytacji nawet, ale przechodzący w pewnym momencie do bardzo dynamicznego, bardzo żywego rytmu, który przeważnie jest wykorzystywany przez tancerzy, tancerki do ekspresji właśnie tej afrykańskiej dynamiki, afrykańskiej energii. Nazywa się Yanka di Makru, także bardzo fajny i popularny rytm.
1: Teraz chciałem się zapytać, czym właściwie szkoła zajmuje się obecnie, w jakich rejonach działa, bo chyba nie tylko edukacja.
0: Dżembe Planet to jak gdyby pierwotnie od samego początku zajmuje się muzyką afrykańską, nauką tej muzyki afrykańskiej. Wokół nauki można powiedzieć, że są, jeżeli chodzi o naukę, to mamy grupy dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także specjalne zajęcia dedykowane dla dzieci to nie jest tylko nauka, można powiedzieć, rytmów, ale to jest cała edukacja muzyczna, edukacja rytmiczna, ponieważ w wieku takim właśnie między 3 a 8 lat dzieci są najbardziej podatne na różnego rodzaju aktywności rozwojowe. Także program jest przygotowany dla dzieci specjalnie po to, żeby rozwijać różne takie i społeczne, ale też edukacyjne kompetencje. Natomiast zespół, wiadomo, oprócz samej nauki dużo też koncertuje, pokazuje się publicznie. To są elementy, które motywują też uczestników do tego, żeby się uczyć grać nowych rytmów, doskonalić się w technice grania, żeby potem się pokazać publicznie, pokazać swoje efekty swojej gry. Także Dżembe Planet to są te elementy, natomiast jest jeszcze kilka innych projektów około muzycznych, że tak powiem. Jednym z nich jest Samba Planet, to jest jak gdyby gra na innych instrumentach, innej muzyki. Jest to samba brazylijska i tutaj tworzymy taką orkiestrę złożoną z różnych instrumentów, większych, mniejszych. Największe to są oczywiście też basowe, metalowe instrumenty, tak zwane surda. A poprzez najmniejsze chyba tamburynki, które są najmniejsze, ale może być najgłośniejsze w zespole. No i zestaw takich 20-30 instrumentów, 20-30 osób, to jest potężna orkiestra, która nie

0: pomaga żadnego nagłośnienia, ale daje niesamowitą energię na różnego rodzaju paradach, występach, festiwalach.
1: Czy w takim razie według pana Pilanie są zainteresowani tą formą muzyki? Chodzi mi o popularność.
0: Wydaje mi się, że wszędzie jest potrzeba rozwijania swoich pasji, rozwijania takich kompetencji, których być może nie rozwijaliśmy w szkole albo nie mamy teraz możliwości rozwijać w dorosłym życiu. A jest dużo osób, które poszukują takiej formy, bo gra na bębnach to nie jest tylko... My nie uczymy profesjonalistów, nie uczymy wirtuozów tej gry na bębnach, my bardziej oferujemy pewną formę spędzania czasu, połączoną z twórczością, połączoną z możliwością pokazywania się na różnego rodzaju występach. Natomiast to jest bardziej integracja pewnej grupy, która tworzy i przez to buduje pewną synergię, buduje pewną energię. I to jak gdyby przyciąga moim zdaniem ludzi do takiego zespołu. Niekoniecznie sama gra. Sama gra jest oczywiście atrakcyjna, ale gra nie może być tylko wykonywana przez jedną osobę. Gra na bębnach polega na tym właśnie, że gra się w grupie. Przeważnie gra się w kręgu. Kręg to jest też taka forma otwartej energii, gdzie nie ma początku, nie ma końca, nie ma przodu, nie ma tyłu. Wszyscy się widzą. Wszyscy widzą swoje reakcje, swoje emocje i tam buduje się po prostu energia, która przyciąga następnych ludzi. Także czy to jest w Pile, czy w innym mieście, to jest moim zdaniem uniwersalna potrzeba dołączenia do takiej grupy. W każdym wieku praktycznie.
1: A same bębny jakie emocje budzą?
0: Same bębny... Może nie budzą, ale one poruszają emocje. W każdym z nas te emocje gdzieś głęboko są zakorzenione, są zablokowane często poprzez grę na bębnach. Często możemy takie emocje odblokować. Także jak gramy w grupie i są to rytmy coraz bardziej dynamiczne albo coraz szybsze, bo tutaj tempo może być naprawdę ekstremalne i gra na takich bębnach może być jak pójście na siłownię na 2 godziny, a tam się tworzą takie energie. Tą energię widać i emocje widać na twarzy, widać w ruchu. A niektórzy chcą wstać, niektórzy chcą tańczyć, niektórzy, jeżeli na przykład na bębnach basowych się często stoi, tam naturalnie się zaczyna tańczyć. Także te emocje są pobudzane przez bębny. A generalnie bębny to rytm, a rytm bardzo pozytywnie wpływa na nasze ciało, na naszą psychikę, na nasze samopoczucie. Powoduje, że możemy się pozbyć stresów, możemy się zrelaksować. Także korzyści wynikających z rytmu jest tutaj bardzo dużo.
1: Czy można w takim razie stwierdzić, że ta muzyka albo po prostu dźwięk bębnów jest takim tłem do integracji całej tej społeczności? To jest taka nawet forma tej integracji?
0: I to jest bardzo dobre spostrzeżenie, ponieważ od... bardzo dawnych czasów, w każdej kulturze, w każdej społeczności jakieś instrumenty były, ale przeważnie to były bębny. Takie najbardziej pierwotne w rdzennych kulturach instrumenty to zawsze były bębny. I te bębny miały jedno zadanie. One miały jednoczyć grupę, jednoczyć społeczeństwo, społeczność, w której ludzie żyli. Także widzimy bębny na każdym kontynencie. Najbardziej teraz popularne może są bębny afrykańskie, ale tak samo bębny były, powiedzmy, szamańskie w Ameryce Północnej. W Japonii mamy bębny taiko, w Chinach, praktycznie w każdym kraju, nawet w Polsce, jakieś bębny były. I one miały za zadanie właśnie jednoczyć grupę. A jednoczyć w sensie takich, żeby się bawić często, spędzać fajnie czas, ale niejednokrotnie też uzdrawiać. Nie? Szamani też używali bębnów do tego, żeby wprowadzać siebie i osoby, które leczyli, w inne stany świadomości, w tak zwany trans, żeby uzdrawiać. Także bębny były bardzo uniwersalne, od bardzo dawna spotykane i zadanie miały konkretne w danej społeczności.
1: I teraz też mają konkretne zadanie w naszych czasach, realiach.
0: Myślę, że tak, że to właśnie ten rytm i dźwięk przyciągają ludzi, żeby razem spędzić fajnie czas, razem tworzyć, bo to jest jednak twórczość. Trzeba być świadomym tego, co się robi. Świadomie grać, świadomie uderzać, świadomie wydobywać dźwięki. Starać się grać je czysto. Starać się grać je w odpowiednim momencie. Tworzenie takiej muzyki to nie jest tylko generowanie dźwięków, ale też słuchanie siebie nawzajem i nie granie tam, gdzie nie trzeba. Także cisza i pauza to są bardzo też ważne elementy w takich rytmach. A to wszystko właśnie polega na tym, żeby obserwować, słuchać, być czujnym i być częścią grupy, która ostatecznie tworzy pewien rytm, pewną muzykę. Ale nie jest się indywidualnością, nie jest się poszczególnym członkiem, tylko jest po prostu, jest się częścią grupy.
1: Pan mówił, że w tym 2006 roku bębnów Polska jeszcze nie znała pod tym względem. To były takie pierwsze gdzieś szkoły, kroki. Teraz po tych wielu, wielu latach, czy ta muzyka, ta forma muzyki trochę spopularyzowała się w Polsce? Jak to wygląda?
0: Tak, wiadomo, że w 2006 roku, jak my zaczynaliśmy w Pile, to bębny już jak gdyby były, nie były tak dostępne, nie? Bo jeżeli ktoś chce się zapisać dzisiaj na naukę gry na bębnach, czy do jakiegoś zespołu bębniarskiego, to praktycznie ma bardzo dużo możliwości. A w Pile, ale w większych miastach to już jest też bardzo popularne. Natomiast wtedy takiej możliwości nie było. To były pojedyncze osoby, które grały. Pierwsza szkoła otworzyła się w Łodzi chyba 2-3 lata wcześniej. Ale to były pojedyncze sytuacje. Na dzień dzisiejszy to można powiedzieć, jak się mieszka we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, to możliwości jest bardzo dużo. Ale są też miasta, gdzie nie ma takiej możliwości, ludzie dojeżdżają do innych miejscowości. W Pile ta możliwość jest. Jest coraz więcej osób, które świadomie do tego podchodzą, kupują swoje instrumenty, kupują coraz lepsze instrumenty, bo tutaj też możliwość znalezienia instrumentu to jest bardzo szeroka kwestia. Mamy też internet. W internecie można znaleźć wszystko, czego się chce, żeby uczyć się konkretnych rytmów. Można podziwiać artystów, zespoły, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Natomiast takiej możliwości, żeby znaleźć konkretną grupę, no to myślę, że nie wszystkie miasta to mają. W Pile jest taka możliwość, jeżeli ktoś chce, no to zawsze do nas trafi. No a dopiero granie wspólne, granie z innymi ludźmi daje tą frajdę i daje to poczucie jedności z grupą.
1: Jakiego rodzaju zabiegi promocyjne stosujecie, aby te bębny afrykańskie cały czas popularyzować?
0: Promocyjne to najbardziej trafia do osób, które potencjalnie mogą chcieć zagrać z nami. Element właśnie pokazowy, czyli pokazujemy się na różnego rodzaju imprezach, koncertach, paradach, robimy warsztaty i różnego rodzaju doma kultury w szkołach, nieraz w przedszkolach.
1: I tutaj myślę, że możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z Pawłem Pietrzakiem, czyli założycielem szkoły Dżęby Planety w Pile. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
1: Eska Piła News. Kolejny magazyn reporterów Radia Eska, za mikrofonem Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Trochę porozmawiamy o tym świecie sztuki, ale na sam początek, jak znalazł się pan w placówce?
2: No, działo się to 8 lat temu. Przystąpiłem do konkursu na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Pile. I wygrałem ten konkurs po prostu. Otrzymałem to stanowisko decyzją tutaj organizatora, czyli powiatu pilskiego.
1: Teraz możemy, myślę, od razu przejść do tej historii Biura Wystaw Artystycznych. Jak ona wygląda?
2: Nasza instytucja powstała w grudniu 1976 roku. Utworzył je wojewoda pilski, bo to było, działo się w okresie, kiedy Piła była stolicą województwa pilskiego, jednego z takich z większych w Polsce terytorialnie województw. I no, taka zaistniała potrzeba, tutaj tworzono środowisko w wielu dziedzinach i również odniosło się do kultury. Więc powstało Biuro Wystaw Artystycznych, zjechali się artyści z różnych stron Polski, z Krakowa, Poznania. Powstało mocne środowisko, zaczęły się przeglądy sztuki, czyli salony pilskie. I taka piękna historia trwa do dzisiaj. W 1998 roku reforma administracyjna kraju rozwiązała województwo pilskie i wtedy Biuro Wystaw Artystycznych przeszło pod pieczę powiatu pilskiego. Jesteśmy jedną chyba z dwóch galerii w Polsce, które utrzymuje powiat, a nie miasto.
1: Według pana, czym tak naprawdę jest placówka?
2: No, ta placówka odgrywa według mnie bardzo ważną rolę. Tutaj jest przede wszystkim popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna. Wiadomo, organizujemy wiele wystaw artystycznych, ściągamy najwybitniejszych artystów polskich, zagranicznych, wielu ciekawych. Prowadzimy edukację dla szkół średnich, więc u nas bardzo wiele lekcji się odbywa dla młodzieży. No, chcemy przede wszystkim pokazać, że kultura to jest coś i atrakcyjna, i ważna dziedzina w życiu, a szczególnie sztuki plastycznej.
1: Co konkretnie znajduje się w Biurze Wystaw Artystycznych?
2: No, przede wszystkim to wystawy. Aktualnie mamy 3 galerie w ogóle w Biurze Wystaw Artystycznych i dużą galerię, na której prezentowani są najwybitniejsi polscy artyści. Tam dostać się na tą, żeby pokazać swoje dzieła, no to gdzieś kolejka 2-3 lata trwa. Naprawdę takie zapotrzebowanie jest i taka chęć, żeby u nas się prezentować. Mamy galerię debiutów, która została stworzona 4 lata temu i z myślą o młodych artystach, którzy kończąc studia na uczelni, na jednej z uczelni artystycznych, nagle zderzają się ze ścianą, bo nie mają gdzie prezentować swojej sztuki. I tutaj umożliwiamy im start, promocję, w szerokim tego słowa rozumieniu jakoś pomagamy zaistnieć na rynku sztuki. A na co dzień, poza jubileuszem, tam są wystawy organizowane historyczne, najczęściej fotograficzne, dotyczące historii regionu, miasta Piły, niektórych placówek oświatowych, szkół. Była taka wielka wystawa 80-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy być blisko też środowiska i pokazywać takie no, bardzo ciekawe okruchy z dziejów. I przy okazji prelekcje, oprowadzenia, więc tutaj odbywają się lekcje, że po 4-5 klas przychodzi z różnych 9 szkół średnich i mamy no, taki duży udział młodzieży w naszych poczynaniach, a popołudniami, wieczorami dorośli angażują się i przychodzą oglądać wystawy. Wychodzimy z założenia, że no, staramy się, żeby ludzie nie musieli jeździć do wielkich miast Poznania, Krakowa, Warszawy, żeby oglądać takich czołowych artystów polskich. I tu dzięki jakoś takiej dobrej współpracy ze światem artystycznym udaje się nam ściągać takie wybitne postacie. Był u nas i profesor Stanisław Baj, i Szpinger, no wielu innych nie będę wymieniał tutaj, kilkudziesięciu nazwisk w tym momencie.
1: Czyli można stwierdzić, że biuro też cieszy się renomą przez to, że tak jak pan mówił, jest bardzo oblegane.
2: No nieskromnie muszę to przyznać, że dużo prawdy jest w tych słowach. Jesteśmy, tak myślę, bardzo dobrze postrzegani, bo nie mamy żadnego problemu z organizowaniem tych takich wystaw prestiżowych, w których uczestnictwo bardzo ważni artyści. Współpracujemy bardzo fajnie z wieloma uczelniami artystycznymi w Polsce. Bardzo dużo Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie u nas się prezentuje, Akademia Uniwersytet Artystyczny z Poznania, UMK z Torunia, Gdańska uczelnia, także mamy bardzo dobre kontakty z uczelniami. No i poprzez to też z wieloma wybitnymi artystami.
1: Czy placówka jest w jakiś sposób ukierunkowana na artystów z północnej Wielkopolski?
2: Jest cała Polska, ale z naszego regionu, północnej Wielkopolski, to przede wszystkim staramy się wyłapać młodych artystów i do tej galerii debiutów, żeby tam zaistnieli, bo chcę powiedzieć, że ten debiut już dzięki temu to do środowiska pilskich artystów, które tutaj zgromadzone jest często wokół BWA, przybyło 15 no, młodych osób po studiach, które normalnie by były gdzieś na opłotkach i jakby same się nie zgłosiły, to byśmy nie wiedzieli, że tacy artyści istnieją. A tutaj przez galerię debiutów, oni zadebiutowali tu, później robimy im takie zbiorowe wystawy co 2 lata na dużej galerii, żeby już kolejny etap zrobić, a później no, staramy się zainteresować inne biura wystaw artystycznych w Polsce i galerie, żeby ich tam no, pokazać, zainteresować, bo wiemy, że możliwości są ograniczone i jak młody artysta spróbuje gdzieś się przebić, no to ma podgórkę, bo to nie jest tak łatwo. Wszystkie galerie wolą sprawdzone nazwiska i znane, bo to gwarantuje wtedy frekwencję i zainteresowanie. Ale jeszcze wracając do pana pytania, no powiem tak, że staramy się, żeby w ciągu roku na dużej galerii jest tak około 10-11 wystaw robionych, po co miesiąc zmieniamy, żeby przynajmniej minimum dwóch artystów z naszego regionu, tutaj z Piły i z Północnej Wielkopolski, było na tej galerii, czyli o swoim środowisku nie zapominamy, bo poza debiutami mamy taką jedną wielką zbiorową, Salon Pilski, to zawsze jest na koniec roku. Teraz będzie 50. edycja tej wystawy zbiorowej. Salon Pilski 2025, który się odbył grudzień, styczeń, przełom roku 25-26, uczestniczyło 50 paru artystów, także duże wystawy i jak środowisko jest no tak blisko nas, nie?
1: Czy placówka ma jakiś główny motyw? Może inaczej, czy prace, które są w niej pokazywane, charakteryzują się jednym nurtem w sztuce?
2: Nie, staramy się być różnorodni. Pokazujemy malarstwo, rzeźbę, grafikę, ale przede wszystkim u nas takie jest nastawienie na klasyczną sztukę. Nie idziemy w nowatorstwo, jakieś takie te performance i to no, w takich dużych galeriach, w dużych miastach to ma rację bytu. W takim małym środowisku jak my, to trudno coś takiego zorganizować i zainteresować szerszą publiczność takim, a wystawy malarskie, rzeźby, no to jest duże zainteresowanie i oczekiwanie. Staramy się to, co dobre i wartościowe pokazywać.
1: Czy BWA oprócz wystaw organizuje również inne atrakcje?
2: Tak, bo organizujemy taką BWA, ze sztuką BWA spotkania. To na przykład mieliśmy tutaj profesora Baja z Warszawy. To polega na tym, że 3 tury spotkań z młodzieżą w jednym dniu się odbywają. Każda tura tak gdzieś około do 2 godzin. I w ciągu tego jednego dnia z profesorem Bajem spotkało się ponad 600 osób. I to młodych ludzi. I zainteresowanie było ogromne, dyskusje, ciekawość młodzieży. To taka postać no, ze świata sztuki już wybitna i budzi zainteresowanie i tak ciekawie opowiada, że do dzisiaj wspominamy. No mieliśmy też podobne spotkania z innymi artystami i tak staramy się właśnie 2-3 tury. Mieliśmy Ryszarda Kowalewskiego, malarza gór słynnego, najsłynniejszego polskiego malarza gór z Gdańska, który przyjechał i tu miał też spotkania z młodzieżą i opowiadał o tym swoim pracy, o pasjach artystycznych. Myślę, to zapada w pamięć. No z wydarzeń to teatr rysowania Starowiejskiego. Mieliśmy ten teatr, no to jest takie malowidło 16 metrów na 3. To było wystawiane i to no, parę tysięcy osób to oglądało, bo to takie zainteresowanie było, że to w chwilę czegoś takiego, no w Polsce rzadko to zobaczyć. No poza sztuką to taka wystawa była Piła, to nowe tożsamość miasta, wystawa fotografii 46-80 o Pile, no to ponad 5 tysięcy osób to oglądało tę wystawę, więc no proszę sobie wyobrazić, co tu się działo przez parę miesięcy. Więc no, tak staramy się iść w kilku kierunkach, mówię regionalizm, te historyczne wystawy, ale oprócz tego przede wszystkim 90% działalności to jest sztuka i promowanie dobrej sztuki.
1: Jak już rozmawiamy o tym zainteresowaniu, to według pana jak wygląda to zainteresowanie sztuką na przestrzeni lat?
2: No myślę, że rozwija się to, bo przede wszystkim owocuje współpraca i to nastawienie na młodzież, bo wychowujemy sobie młodych, nowych odbiorców. bo gdybyśmy tak nie zwrócili się mocno w stronę szkół, nie organizowali tych lekcji, tych spotkań z artystami, nie pokazali młodzieży, że sztuka taka przez dużą literę S, malarstwo, rzeźba, jest tak ciekawa, wartościowa, że niesie, pobudza wyobraźnię i uwrażliwia, to nie byłoby już tych odbiorców, bo starsze pokolenie przyzwyczajone do tego, no, swoje lata ma, a młodych wielu galerii brakuje, ale to otwarcie na szkół, taka ścisła współpraca, organizujemy przecież konkursy wiedzy o sztukach plastycznych, to, no, to wszystko pobudza i tworzy, że młodzi ludzie, którzy kończą szkoły czy co, i później wiedzą, że jest taka galeria, biuro wystaw artystycznych, że w ciągu dnia można przyjść, obejrzeć, że nie tylko wernisaż, ale te wystawy to są, no, ciekawe spotkania ze sztuką.
1: Mam jeszcze takie pytanie na sam już koniec. Czy istnieje pewnego rodzaju przywiązanie Pilan do artystów? Na przykład zmarłego już Alfreda Aszkiełowicza, czy rzeczywiście ci Pilanie wracają do nich, widać większe zainteresowanie w tym zakresie, no i ci artyści odgrywają rzeczywiście ważną rolę dla regionu.
2: Tak, to akurat wymienił pan nazwisko Alfreda Aszkiełowicza, którego ja uważam za pomnik taki, pomnikową postać dla tego środowiska, i znałem Alfreda osobiście, przyjaźniliśmy się i byłem dumny z tego, że tutaj przyjeżdżał do nas, uczestniczył w wystawach. Teraz, kiedy ich zabrakło, Alfreda Aszkiełowicza, Andrzeja Podolaka, Andrzeja Tomaszewskiego i innych tutaj, to staramy się właśnie w tym jubileuszu przypomnieć. Stąd te wystawy co miesiąc, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy ich znali, stykali się przed laty z nimi przez wiele lat, przychodzą przypomnieć sobie ich sztukę, a młodzież, no, zaskoczona, że tacy artyści tutaj byli i funkcjonowali. No, mamy w magazynie, w zbiorach własnych prawie 1000 prac, z czego każdego z tych osób, które tu wymieniłem, z tych artystów, no, po kilkadziesiąt, kilkanaście. Ale jeżeli to zamkniemy w magazynie, no to kto będzie o tym pamiętał? No, czas biegnie naprzód, są nowi artyści, nowe pokolenie, wszyscy, każdy rozpycha się łokciami i szuka swojego miejsca, i co nie jest dziwne, to jest chwalebne. A rolą takich instytucji jak nasza jest, żeby ten pomost taki pokoleniowy jednak utrzymywać, pokazywać, że to, co kiedyś było, to było też bardzo wartościowe, szlachetne, i ci artyści, którzy żyli przed laty, tworzyli, też mieli swoje ambicje, dokonania, mieli swoje jakieś marzenia, plany, no, żeby to pokazać i przybliżyć, że nic, co dzisiaj powstaje, to nie jest takie oderwane od tego, co kiedyś było.
1: I w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz, to był Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Serdecznie dziękuję.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
3: SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić. A potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż, aż po Nowy Jork czy Londyn, naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski. No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafia, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans. To jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trance to w gruncie rzeczy stary trance, tylko wciąż świeży, więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości, co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trance Tiesto, jak i stary trance Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
5: Yeah. And make everybody happy, and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mi po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to dla, naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralph Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralph Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralph Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralphem od liceum. Cosmic.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany, nie wiadomo tylko co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimowa. anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. Moje najbardziej charakterystyczne Ela w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsze.

Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ela, Ela, E, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki znała przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana,

0: na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
1: SK Music News.
0: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy. I choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap 20. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija Wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam Wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
2: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później Ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
3: I nadszedł
2: na
3: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
3: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! No, Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
2: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Mm-hmm. Ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak, tak, tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
3: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio o tym
2: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
3: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie
3: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
2: A za chwilę
3: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
3: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maks.
2: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie będę, bo dopiero... No więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
4: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
3: Tak,
2: stoją
3: tak,
2: te stylizacje.
3: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: Ja już wiem, nie, no cała tak. Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, wyleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
4: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
3: ja
4: czy widziałeś.
3: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
2: ale
4: napisać.
2: To miłość twoja, nie?
3: Ojejku, tak często pisać do mnie...
2: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
3: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak, tak.
4: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
2: chyba
4: o tobie.
2: Gosia.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
4: u ciebie.
3: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Przecież znasz,
2: trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
4: Takie. Uff. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz.
3: Jaki luz?
2: Że red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a co powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: No.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
3: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, fajnie. No. Fajny dzień spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. chciałem powiedzieć, że...
5: Ja obrażona. Ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie, że
5: nie ma takiej opcji, mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
4: rozumiem,
2: ale
4: że nawzajem.
2: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
5: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
2: Też, ale ja... też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
5: to
2: ponownie,
5: chce,
2: nie?
5: Się chce,
2: no
5: tak.
2: Bo są takie współprace, że...
4: Odhaczyć,
2: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
2: Że jest efekt, dziękuję, never again.
5: Tak.
2: No, a my tutaj, poza tym, że no,
5: no
2: ciężko pracowaliśmy,
5: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
5: zielone
2: nie?
5: Światło,
2: że
5: no.
2: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
5: Czekam na...
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
5: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
2: No.
4: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. SK
1: Music News.
4: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.

wierzy sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znajdę.

0: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
1: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
0: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
2: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
0: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadłej i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni odpiżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym ją widział. Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace, jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tesca, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje, ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Cześć, mam na imię Oliwia. Jestem studentką budownictwa. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego dziewczyna wybrała akurat ten kierunek? Przede wszystkim daje on wiele możliwości i perspektyw na przyszłość. Jeżeli nie boisz się wyzwań, to budownictwo jest idealnym kierunkiem dla ciebie.
4: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
5: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
6: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
5: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
8: Oto Jack, pick-upy Jack, agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto, z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago, Piła Krzywa 11, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bring the beat back.
12: Resistance Poland. Już 10 października w Ergo Arenie wystąpią

0: Senlik, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16B.
4: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Poznaj nowy wymiar dynamiki. Oto nowy Dongfeng Mage. Wnętrze, które wyprzedza oczekiwania. Komfortowa przestrzeń klasy premium. Imponujący panoramiczny dach. Bogate wyposażenie w standardzie. Nowy Dongfeng Mage już od 102 900 zł. Wraz z pakietem ubezpieczeń za 1 zł. Nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Moc do 258 koni. Zaprasza Grupa Mago, Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
12: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
11: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
12: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
13: I po reklamie. Piła na czasie.
14: Jan Grzylaczek, zapraszam. Już dzisiaj jeden z dwóch najważniejszych meczów w sezonie Polonii Piła. Pilanie stoczą dwumecze z Munfin Magnus Ostrów obyty w drugiej Metalkas Ekstralidze. Dzisiaj pierwsze spotkanie na wyjeździe. W Pile zostanie jednak uruchomiona strefa kibica, dokładnie za pilskim aquaparkiem, gdzie będzie można wspólnie dopingować. Start spotkania o godzinie 17.
15: muzyką się żyje.
16: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity. No i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj co nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część z Kalefa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, on sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być, Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: O, moda dla tych, którzy jeżdżą po mieście.

0: z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
8: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwania na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: tylko promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Yogi! Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Yogibar.pl. Yogi Babu.
3: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
17: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła pop tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips Waves stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, a nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych, różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... nie wiem, nie bankomaty, tylko pieniądzomaty? Może to ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No, takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667 797 797.
5: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje Twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
7: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
9: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Maxen, Oscar, Oscar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.
1: SK.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Cześć, jestem Adam i studiuję na kierunku ekonomia. Jako menadżer z wieloletnim stażem zdecydowałem się rozwijać swoje umiejętności na studiach licencjackich i magisterskich. Był to wybór idealny. Profesjonalni wykładowcy i świetne zajęcia z marketingu pomogły mi w branży handlowej.
8: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Poznaj nowy wymiar dynamiki. Oto nowy Dongfeng Mage. Wnętrze, które wyprzedza oczekiwania. Komfortowa przestrzeń klasy premium. Imponujący panoramiczny dach. Bogate wyposażenie w standardzie. Nowy Dongfeng Mage już od 102 900 zł. Wraz z pakietem ubezpieczeń za 1 zł. Nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Moc do 258 koni. Zaprasza Grupa Mago, Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Piła na czasie.
19: Jan Grzylaczyk, zapraszam. W regionie cały czas trwa cykl pod tytułem 9 Muzyczny Południk Luterański. Na nim różne rodzaje muzyki skierowane do każdego. Pozostał już jeden koncert z cyklu. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć zespół Podlaszers. To elektryczno-akustyczne brzmienia. Koncert odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim świętego Jana w Pile. Start już zaraz o godzinie 12.
20: Muzyką się żyje.
21: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
22: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
21: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze SK-owym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach, jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepłe, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy

0: W aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16B.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wchodzę w to w ciemno. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zaprasza na Noc Zawodowców. W programie prezentacje szkół i kierunków kształcenia, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, warsztaty i zadania praktyczne, doradztwo zawodowe, występy artystyczne, pokaz laserowy. Wielkopolska uczy jutra, 2 października, w CKZiU w Złotowie, Norwida 10 i w Hipolicie w Chodzieży. Start o 17. Noczawodowców.pl.
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja.
4: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
5: a potem przyjemności.
6: Najlepiej z nowym sprzętem.
7: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
8: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
9: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: O, pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
23: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
24: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
27: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robi jakiś progres.
26: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. I już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
8: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl. 667-797-797.
9: Znasz ten telefon z warsztatu. Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa Gazet w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa Gazet, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gazet.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Yogi! Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Yogibar.pl. Yogi Babu!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
14: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
13: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
14: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
15: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid.
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Poznaj nowy wymiar dynamiki. Oto nowy Dongfeng Mage. Wnętrze, które wyprzedza oczekiwania. Komfortowa przestrzeń klasy premium. Imponujący panoramiczny dach. Bogate wyposażenie w standardzie. Nowy Dongfeng Mage już od 102 900 zł. Wraz z pakietem ubezpieczeń za 1 zł. Nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Moc do 258 koni. Zaprasza Grupa Mago, Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
9: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: abonamentem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
1: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Piła na czasie.
9: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Nie macie pomysłu, jak spędzić czas? Słuchajcie uważnie. Do polskich kin wszedł film W sercu dziczy. To o uwięzionym w tytułowej dziczy oficerze sił specjalnych wraz ze swoim psem. Do tego hotspot o rządach sztucznej inteligencji w przyszłości, czy birthday party o pewnych sekretach. Macie w czym wybierać.
10: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta, o stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz, powiedz, jak przebiega głosowanie.
11: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
10: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
12: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Siemano. Z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
9: Hej, mam na imię Maciek. Studiuję fizjoterapię w swoim rodzinnym mieście. Moim celem jest pomóc ludziom wtedy, gdy tego potrzebują. Zdrowie to najwyższa wartość, więc biorę za nie odpowiedzialność już teraz. Wiem, że mam wpływ na przyszłość, dlatego dbam o swój rozwój.
10: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
11: Zamieszkuję Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
12: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
11: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
13: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle.

0: wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
2: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: I po reklamie.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16B.
3: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę onion? No cztery były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
7: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
12: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
13: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
14: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
13: No, ale ekipa fajna się zebrała.
11: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
15: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę z Kama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
7: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
6: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
7: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: I po reklamie.
16: SK

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogatszą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: days.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Jogi. Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Jogibar.pl. Jogi Babu.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
16: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światło Wood & Play. Śmiga.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie. Piła na czasie.
2: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Już dzisiaj jeden z dwóch najważniejszych meczów w sezonie Polonii Piła. Pilanie stoczą dwumecz z Munfin Magnus Ostrów o byt w drugiej Metalcast Ekstralidze. Dzisiaj pierwsze spotkanie na wyjeździe. W Pile zostanie jednak uruchomiona strefa kibica, dokładnie za pilskim akwaparkiem, gdzie będzie można wspólnie dopingować. Start spotkania o godzinie 17.
3: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
4: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
3: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
5: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
3: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
6: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radiańska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazwika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mam kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zaskuga, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki auto grafów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
21: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miesz to w najlepszą formę.
20: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
19: Jesteśmy mistrzami świata!
0: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie.

0: Bez końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Tomasz Forlan, lockout! I tam się położył pod siatką Tomasz Forlan. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.
10: Śmig

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
2: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
1: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
2: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
3: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę onion? No cztery były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Piła na czasie.
12: Jan Grzlaczyk, zapraszam. Z przeszłości Piły i regionu to nazwa wystawy w Muzeum Okręgowym w Pile. Na niej jest wiele artefaktów, które pochodzą z okresu od XVI do XX wieku. Na wystawie można zobaczyć narzędzia czy broń z okresu staropolskiego, rzeźby barokowe czy rzemiosło z Piły i okolic. Wystawa otwarta jest cały czas, także na spokojnie macie czas, by ją zobaczyć.
13: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
14: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
13: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
10: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
13: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
12: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
13: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
14: I po reklamie.

wiedziałem, że to jest prawdziwe. Kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam. Tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Radio SK.
1: Reklama. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
13: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
12: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
13: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wchodzę w to w ciemno. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zaprasza na Noc Zawodowców. W programie prezentacje szkół i kierunków kształcenia, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, warsztaty i zadania praktyczne, doradztwo zawodowe, występy artystyczne, pokaz laserowy. Wielkopolska uczy jutra, 2 października, w CKZiU w Złotowie, Norwida 10 i w Hipolicie w Chodzieży. Start o 17. Noc Zawodowców.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
4: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
3: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
4: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
5: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
7: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
8: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96. To będzie ostatnia reklama.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Śląska Piła. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96. To będzie ostatnia reklama.
6: Omoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. JQ dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda JQ w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i GAP już za złotówkę. Salon Omoda JQ w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
7: I po reklamie.

0: Music News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
3: dobry początek.
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo.

0: sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
1: Od kilku lat.
0: Od kilku lat, tak. Po prostu.
2: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
1: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
0: Tak.
1: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało teraz.
0: I nadszedł
1: na
0: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten, ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
1: Takie wyczekane dziecko nasze.
0: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to, to nabiera jeszcze większej wagi.
1: Mhm.
2: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
1: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
0: Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
1: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
2: swoją
1: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
0: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego. Dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
2: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
1: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
2: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
1: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
0: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
1: A tak, tak, pozdrawiamy.
2: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
1: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
0: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
1: tak,
0: czuję się dobrze.
1: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
2: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
1: Tak.
2: Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
0: My w ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
1: że o tym mówisz.
0: No bo my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
1: Jak teraz wrócić do tego domu?
0: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
1: A za chwilę
0: zjazd.
2: Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
0: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
1: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
1: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
2: Wracasz.
1: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
0: Wow.
1: No.
0: Nigdy tego nie robię od razu.
1: Regulacja. Nie.
0: Kurde.
1: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
0: Naprawdę?
1: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
0: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
1: Bo jednak stoi ta walizka, nie? Tak, stoją te stylizacje.
0: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
1: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarkę.
0: Dziękuję.
1: No już wiem, no cała tak. Polska sobie.
0: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
1: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
1: Dobry.
2: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
1: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie bo wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
0: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
1: ale
2: napisać.
1: Ale to miłość twoja, nie?
0: Ojejku, tak często pisać do mnie...
1: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy, ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
0: A ja daj ta spokój.
1: A, zgadamy jutro.
0: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie, aż?
1: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
1: Tak.
0: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
1: Tak. Komunikacja,
0: to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
0: No to masakra.
1: Tak, tak.
2: Się czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę ponownie na Gosię, bo to może być
1: chyba
2: o tobie.
1: Gosia.
0: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
2: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
0: tak,
2: u ciebie.
0: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
1: Okej.
0: Okay. Więc tak mamy.
1: Jakie było pytanie?
2: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
1: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
2: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
1: Na luzie.
0: No, przecież znasz, też.
1: Trzeba robić czasami zdjęcia, ale coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
2: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
1: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
2: testują jakieś, troszeczkę.
1: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
0: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
1: No właśnie, no i pewności.
2: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że no. Masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
1: Tak.
2: Takie. Uf. I nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
1: No luz, no.
0: Co?
2: No luz, albyś no luz.
0: No luz. Jaki luz?
1: Red flag taki.
0: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
1: No a
0: udawać.
1: Co powiedział Piotrek?
0: Nie, Piotrek kocha ten numer.
1: A, no.
0: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
1: Okej. Okay.
0: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
1: Jak on ci puszcza swoje.
0: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
1: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
0: Ja obrażona. Ja, tak? Tak, ja obrażona.
1: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie. Że
0: nie ma takiej opcji, mordo.
1: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
1: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
2: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
1: tak,
2: rozumiem,
1: ale
2: że nawzajem.
1: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
0: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
1: ale
0: osobowościowo...
1: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
0: to
1: ponownie,
0: chce,
1: nie?
0: Się chce,
1: no
0: tak.
1: Bo są takie współprace, że...
2: Odhaczyć,
1: dobra, fajnie,
2: dziękuję.
1: Że jest efekt, dziękuję, never again.
0: Tak.
1: No, a my tutaj, poza tym, że no,
0: no
1: ciężko pracowaliśmy,
0: się sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
0: daje
1: takie chęci,
0: zielone
1: nie?
0: Światło,
1: że
0: no.
1: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
0: Czekam na
2: SMS-kach. A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
1: No, no.
0: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
1: No.
2: My też czekamy. Ale. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy
2: ci. Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
1: We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: SK Music News.
2: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
3: SK Piła News.
4: Kolejny magazyn reporterów Radia SK, za mikrofonem Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Trochę porozmawiamy o tym świecie sztuki, ale na sam początek, jak znalazł się pan w placówce?
5: No działo się to 8 lat temu, przystąpiłem do konkursu. na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Pile i wygrałem ten konkurs po prostu. Otrzymałem to stanowisko decyzją tutaj organizatora, czyli powiatu pilskiego.
6: Teraz możemy, myślę, od razu przejść do tej historii Biura Wystaw Artystycznych. Jak ona wygląda?
5: Nasza instytucja powstała w grudniu 1976 roku. Utworzył je wojewoda pilski, bo to było, działo się w okresie, kiedy Piła była stolicą województwa pilskiego, jednego z takich z większych w Polsce terytorialnie województw. I no, taka zaistniała potrzeba, tutaj tworzono środowisko w wielu dziedzinach i również odniosło się do kultury. Więc powstało Biuro Wystaw Artystycznych, zjechali się artyści z różnych stron Polski, z Krakowa, Poznania. Powstało mocne środowisko, zaczęły się przeglądy sztuki, czyli salony pilskie. I taka piękna historia trwa do dzisiaj. W 1998 roku reforma administracyjna kraju rozwiązała województwo pilskie i wtedy Biuro Wystaw Artystycznych przeszło pod pieczę powiatu pilskiego. Jesteśmy jedną chyba z dwóch galerii w Polsce, które utrzymuje powiat, a nie miasto.
6: Według pana, czym tak naprawdę jest placówka?
5: No, ta placówka odgrywa według mnie bardzo ważną rolę. Tutaj jest przede wszystkim popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna. Wiadomo, organizujemy wiele wystaw artystycznych, ściągamy najwybitniejszych artystów polskich, zagranicznych, wielu ciekawych. Prowadzimy edukację dla szkół średnich, więc u nas bardzo wiele lekcji się odbywa dla młodzieży. No, chcemy przede wszystkim pokazać, że kultura to jest coś i atrakcyjna, i ważna dziedzina w życiu, a szczególnie sztuki plastycznej.
6: Co konkretnie znajduje się w Biurze Wystaw Artystycznych?
5: No, przede wszystkim to wystawy. Aktualnie mamy trzy galerie w ogóle w Biurze Wystaw Artystycznych i dużą galerię, na której prezentowani są najwybitniejsi polscy artyści. Tam dostać się na tą, żeby pokazać swoje dzieła, no to gdzieś kolejka 2-3 lata trwa. Naprawdę takie zapotrzebowanie jest i taka chęć, żeby u nas się prezentować. Mamy galerię debiutów, która została stworzona 4 lata temu i z myślą o młodych artystach, którzy kończąc studia na uczelni, na jednej z uczelni artystycznych, nagle zderzają się ze ścianą, bo nie mają gdzie prezentować swojej sztuki. I tutaj umożliwiamy im start, promocję, w szerokim tego słowa rozumieniu jakoś pomagamy zaistnieć na rynku sztuki. A na co dzień, poza jubileuszem, tam są wystawy organizowane historyczne, najczęściej fotograficzne, dotyczące historii regionu, miasta Piły, niektórych placówek oświatowych, szkół. Była taka wielka wystawa 80-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy być blisko też środowiska i pokazywać takie no, bardzo ciekawe okruchy z dziejów. I przy okazji prelekcje, oprowadzenia, więc tutaj odbywają się lekcje, że po 4-5 klas przychodzi z różnych 9 szkół średnich i mamy no, taki duży udział młodzieży w naszych poczynaniach, a popołudniami, wieczorami dorośli angażują się i przychodzą oglądać wystawy. Wychodzimy z założenia, że no, staramy się, żeby ludzie nie musieli jeździć do wielkich miast Poznania, Krakowa, Warszawy, żeby oglądać takich czołowych artystów polskich. I tu dzięki jakoś takiej dobrej współpracy ze światem artystycznym udaje się nam ściągać takie wybitne postacie. Był u nas i profesor Stanisław Baj, i Szpinger, i wielu innych, nie będę wymieniał tutaj kilkudziesięciu nazwisk w tym momencie.
6: Czyli można stwierdzić, że biuro też cieszy się renomą przez to, że tak jak pan mówił, jest bardzo oblegane.
5: No nieskromnie muszę to przyznać, że dużo prawdy jest w tych słowach. Jesteśmy, tak myślę, bardzo dobrze postrzegani, bo nie mamy żadnego problemu z organizowaniem tych takich wystaw prestiżowych, w których uczestniczą bardzo ważni artyści. współpracujemy bardzo fajnie z wieloma uczelniami artystycznymi w Polsce. Bardzo dużo Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie u nas się prezentuje, Akademia Uniwersytet Artystyczny z Poznania, UMK z Torunia, Gdańska Uczelnia, także mamy bardzo dobre kontakty z uczelniami. No i poprzez to też z wieloma wybitnymi artystami.
4: Czy placówka jest w jakiś sposób ukierunkowana na artystów z północnej Wielkopolski?
5: Jest cała Polska, ale z naszego regionu, północnej Wielkopolski, to przede wszystkim staramy się wyłapać młodych artystów i do tej galerii debiutów, żeby tam zaistnieli, bo chcę powiedzieć, że ten debiut już dzięki temu to do środowiska pilskich artystów, które tutaj zgromadzone jest często wokół BWA, przybyło 15 młodych osób po studiach, które normalnie by były gdzieś na opłotkach i jakby same się nie zgłosiły, to byśmy nie wiedzieli, że tacy artyści istnieją. A tutaj przez galerię debiutów, oni zadebiutowali tu, później robimy im takie zbiorowe wystawy co 2 lata na dużej galerii, żeby już kolejny etap zrobić, a później no, staramy się zainteresować inne biura wystaw artystycznych w Polsce i galerie, żeby ich tam no, pokazać, zainteresować, bo wiemy, że możliwości są ograniczone i jak młody artysta spróbuje gdzieś się przebić, no to ma podgórkę, bo to nie jest tak łatwo. Wszystkie galerie wolą sprawdzone nazwiska i znane, bo to gwarantuje wtedy frekwencję i zainteresowanie. Ale jeszcze wracając do pana pytania, no powiem tak, że staramy się, żeby w ciągu roku na dużej galerii jest tak około 10-11 wystaw robionych, po co miesiąc zmieniamy, żeby przynajmniej minimum dwóch artystów z naszego regionu, tutaj z Piły i z północnej Wielkopolski, było na tej galerii, czyli o swoim środowisku nie zapominamy, bo poza debiutami mamy taką jedną wielką zbiorową, Salon Pilski, to zawsze jest na koniec roku. Teraz będzie 50. edycja tej wystawy zbiorowej. Salon Pilski 2025, który się odbył grudzień, styczeń, przełom roku 25-26, uczestniczyło 50 paru artystów, także duże wystawy i jak środowisko jest no tak blisko nas, nie?
6: Czy placówka ma jakiś główny motyw? Może inaczej, czy prace, które są w niej pokazywane, charakteryzują się jednym nurtem w sztuce?
5: Nie, staramy się być różnorodni. Pokazujemy malarstwo, rzeźbę, grafikę, ale przede wszystkim u nas takie jest nastawienie na klasyczną sztukę. Nie idziemy w nowatorstwo, jakieś takie te performance i to dzielno w takich dużych galeriach, w dużych miastach to ma rację bytu. W takim małym środowisku jak my, to trudno coś takiego zorganizować i zainteresować szerszą publiczność takimi, a wystawy malarskie, rzeźby, no to jest duże zainteresowanie i oczekiwanie. Staramy się to, co dobre i wartościowe pokazywać.
4: Czy BWA oprócz wystaw organizuje również inne atrakcje?
5: Tak, bo organizujemy taką BWA ze sztuką w BWA spotkania. To na przykład mieliśmy tutaj profesora Baja z Warszawy. To polega na tym, że 3 tury spotkań z młodzieżą w jednym dniu się odbywają. Każda tura tak gdzieś około do 2 godzin i w ciągu tego jednego dnia z profesorem Bajem spotkało się ponad 600 osób i to młodych ludzi i zainteresowanie było ogromne, dyskusje, ciekawość młodzieży, no to taka postać no, ze świata sztuki już wybitna i budzi zainteresowanie i tak ciekawie opowiada, że do dzisiaj wspominamy. No mieliśmy też podobne spotkania z innymi artystami i tak staramy się właśnie 2-3 tury. Mieliśmy Ryszarda Kowalewskiego, malarza gór słynnego, najsłynniejszego polskiego malarza gór z Gdańska, który przyjechał i tu miał też spotkania z młodzieżą i opowiadał o tym swojej pracy, o pasjach artystycznych. Myślę, to zapada w pamięć. No z wydarzeń to Teatr Rysowania Starowiejskiego. Mieliśmy ten teatr, no to jest takie malowidło, 16 metrów na 3. To było wystawiane i to, no, parę tysięcy osób to oglądało, bo to takie zainteresowanie było, że to w chwilę czegoś takiego, no w Polsce rzadko to zobaczyć. No poza sztuką to taka wystawa była, Piła, to nowe tożsamość miasta, wystawa fotografii 46. 80 o Pile, no to ponad 5 tysięcy osób to oglądało tę wystawę, więc no proszę sobie wyobrazić, co tu się działo przez parę miesięcy. Więc no, tak staramy się iść w kilku kierunkach. Mówię, regionalizm, te historyczne wystawy, ale oprócz tego przede wszystkim 90% działalności to jest sztuka i promowanie dobrej sztuki.
6: Jak już rozmawiamy o tym zainteresowaniu, to według pana jak wygląda to zainteresowanie sztuką na przestrzeni lat?
5: No myślę, że rozwija się to, bo przede wszystkim owocuje współpraca i to nastawienie na młodzież, bo wychowujemy sobie młodych, nowych odbiorców. Bo gdybyśmy tak nie zwrócili się mocno w stronę szkół, nie organizowali tych lekcji, tych spotkań z artystami, nie pokazali młodzieży, że sztuka taka przez dużą literę S, malarstwo, rzeźba, jest tak ciekawa, wartościowa, że niesie, pobudza wyobraźnię i uwrażliwia, to nie byłoby już tych odbiorców, bo starsze pokolenie przyzwyczajone do tego, no, swoje lata ma, a młodych w wielu galeriach brakuje, ale to otwarcie na szkół, taka ścisła współpraca, organizujemy przecież konkursy wiedzy o sztukach plastycznych, to, no, to wszystko pobudza i tworzy, że młodzi ludzie, którzy kończą szkoły czy coś, później wiedzą, że jest taka galeria, biuro wystaw artystycznych, że w ciągu dnia można przyjść, obejrzeć, że nie tylko wernisaż, ale te wystawy to są, no, ciekawe spotkania ze sztuką.
6: Mam jeszcze takie pytanie na sam już koniec. Czy istnieje pewnego rodzaju przywiązanie Pilan do artystów? Na przykład zmarłego już Alfreda Aszkiełowicza, czy rzeczywiście ci Pilanie wracają do nich, widać większe zainteresowanie w tym zakresie, no i ci artyści odgrywają rzeczywiście ważną rolę dla regionu?
5: Tak. To akurat wymienił pan nazwisko Alfreda Aszkiełowicza, którego ja uważam za pomnik taki, pomnikową postać dla tego środowiska. I znałem Alfreda osobiście, przyjaźniliśmy się i byłem dumny z tego, że tutaj przyjeżdżał do nas, uczestniczył w wystawach. Teraz, kiedy ich zabrakło, Alfreda Aszkiełowicza, Andrzeja Podolaka, Andrzeja Tomaszewskiego i innych tutaj, to staramy się właśnie w tym jubileuszu przypomnieć. Stąd te wystawy co miesiąc, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy ich znali, stykali się przed laty z nimi przez wiele lat, przychodzą przypomnieć sobie ich sztukę, a młodzież, no, zaskoczona, że tacy artyści tutaj byli i funkcjonowali. No, mamy w magazynie, w zbiorach własnych prawie 1000 prac, z czego każdego z tych osób, które tu wymieniłem, z tych artystów, no, po kilkadziesiąt, kilkanaście. Ale jeżeli to zamkniemy w magazynie, no to kto będzie o tym pamiętał? No, czas biegnie naprzód, są nowi artyści, nowe pokolenie, wszyscy, każdy rozpycha się łokciami i szuka swojego miejsca i co nie jest dziwne, to jest chwalebne. A rolą takich instytucji jak nasza jest, żeby ten pomost taki pokoleniowy jednak utrzymywać, pokazywać, że to, co kiedyś było, to było też bardzo wartościowe, szlachetne i ci artyści, którzy żyli przed laty, tworzyli, też mieli swoje ambicje, dokonania, mieli swoje jakieś marzenia, plany, no, żeby to pokazać i przybliżyć, że nic, co dzisiaj powstaje, to nie jest takie oderwane od tego, co kiedyś było.
6: I w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz, to był Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Serdecznie dziękuję.
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
6: Piła News. A dzisiaj akcent muzyczny. Moje imię i nazwisko to Jan Grzelaczyk, to jest magazyn reporterów Radia SK. No a dzisiaj porozmawiamy trochę o bębnach, konkretnie o szkole gry na bębnach Dżemby Planet w Pile. Gościem jest założyciel tej szkoły, czyli Paweł Pietrzak. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Na sam początek, skąd pasja do bębnów afrykańskich?
7: Ta historia ma 20-30 lat, powiedzmy. 30 lat temu zainteresowałem się w ogóle bębnami i pierwsze bębny usłyszałem. Jak usłyszałem, to po prostu pokochałem i zostały ze mną do dzisiaj. Dźwięk pierwszych bębnów, które usłyszałem, praktycznie pamiętam do dnia dzisiejszego. Natomiast dopiero tak 20 parę lat temu rozpocząłem naukę w szkole gry na bębnach, taką regularną, strukturalną naukę. I okazało się, że można się tego uczyć, można się uczyć konkretnych fraz, konkretnych aranżacji, śpiewów, różnych rytmów tradycyjnych Afryki Zachodniej. No i po 2 latach takiej nauki sam się uczyłem i po 2 latach po prostu postanowiłem, że czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było, że otworzę taką szkołę w Pile. No i pojawiły się pierwsze bębny, pierwsi chętni, a tak zaczęła się historia bębnów w Pile. W Europie prawdopodobnie była dużo wcześniej, no a w Afryce to jest bardzo tradycyjna forma twórczości i celebracji życia, także to już można powiedzieć setki, jak nie tysiące lat.
4: Z tego, co czytałem, jest rozróżnienie na bębny dżembe i dun-dun. Jaka jest różnica, czym w ogóle są te bębny?
7: W Dżembe Planet tak naprawdę uczymy gry na afrykańskich bębnach wywodzących się z Afryki Zachodniej. Tutaj mamy 2 główne rodzaje bębnów. Jest to bęben solowy do akompaniamentu, ale też do gry solowej jest to dżembe. Natomiast do akompaniamentu basowego służą bębny dundun. Są tutaj 3 rodzaje dundunów, od największego przez pośredni i najmniejszy. Każdy jest wyposażony w dzwonek, uderza się pałką i w bęben i gwoździem w dzwonek. Natomiast na dżembe gra się dłońmi, rękoma. Można grać w pozycji siedzącej bądź w pozycji stojącej. Te bębny razem współgrające tworzą dopiero całą harmonię, właśnie polirytmię rytmów Afryki Zachodniej.
4: No właśnie, czy dźwięk, czy brzmienie tych bębnów można zaliczyć do jakiegoś konkretnego gatunku muzyki?
7: Jest to, można powiedzieć, tradycyjna muzyka Afryki Zachodniej. Rytmy, które my gramy, których się uczymy, one wywodzą się z obszarów, powiedzmy, takich tradycyjnych, wiejskich. Każda wioska w danym regionie miała swoje tradycyjne rytmy. One służyły do tak naprawdę celebracji każdej sytuacji, każdego wydarzenia w życiu danej społeczności. Były rytmy do celebracji urodzin nowego dziecka, postrzyżyny, przejście w stan dorosłości, ślub, również wojny. Takie były rytmy, które miały czcić danego króla. Były rytmy na każdą praktycznie okazję. No i te rytmy praktycznie przenoszone na grunt europejski, zaadaptowane w odpowiedni sposób, przyswojone, staramy się grać.
4: Czy pan ma swój ulubiony rytm?
7: Mam ulubiony rytm. Jest to taka kombinacja rytmu bardzo wolnego, który jest bardzo dobry do takiej medytacji nawet, ale przychodzący w pewnym momencie do bardzo dynamicznego, bardzo żywego rytmu, który przeważnie jest wykorzystywany przez tancerzy, tancerki do ekspresji właśnie tej afrykańskiej dynamiki, afrykańskiej energii. Nazywa się Yanka di Makru, także bardzo fajny i popularny rytm.
4: Teraz chciałem się zapytać, czym właściwie szkoła zajmuje się obecnie, w jakich rejonach działa, bo chyba nie tylko edukacja.
7: Dżembe Planet to jak gdyby pierwotnie od samego początku zajmuje się muzyką afrykańską, nauką tej muzyki afrykańskiej. Wokół nauki można powiedzieć, że są, jeżeli chodzi o naukę, to mamy grupy dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także specjalne zajęcia dedykowane dla dzieci, to nie jest tylko nauka, można powiedzieć, rytmów, ale to jest cała edukacja muzyczna, edukacja rytmiczna, ponieważ w wieku takim właśnie między 3 a 8 lat dzieci są najbardziej podatne na różnego rodzaju aktywności rozwojowe. Także program jest przygotowany dla dzieci specjalnie po to, żeby rozwijać różne takie i społeczne, ale też edukacyjne kompetencje. Natomiast zespół, wiadomo, oprócz samej nauki dużo też koncertuje, pokazuje się publicznie. To są elementy, które motywują też uczestników do tego, żeby się uczyć grać nowych rytmów, doskonalić się w technice grania, żeby potem się pokazać publicznie, pokazać swoje efekty swojej gry. Także Djembe Planet to są te elementy, natomiast jest jeszcze kilka innych projektów około muzycznych, że tak powiem. Jednym z nich jest Samba Planet, to jest jak gdyby gra na innych instrumentach, innej muzyki. Jest to samba brazylijska i tutaj tworzymy taką orkiestrę złożoną z różnych instrumentów, większych, mniejszych. Największe to są oczywiście też basowe, metalowe instrumenty, tak zwane surda, a poprzez najmniejsze chyba tamburynki, które są najmniejsze, ale może być najgłośniejsze w zespole. No i zestaw takich 20-30 instrumentów, 20-30 osób, to jest potężna orkiestra, która nie wymaga żadnego nagłośnienia, ale daje niesamowitą energię na różnego rodzaju paradach, występach, festiwalach.
6: Czy w takim razie według pana Pilanie są zainteresowani tą formą muzyki? Chodzi mi o popularność?
7: Wydaje mi się, że wszędzie jest potrzeba rozwijania swoich pasji, rozwijania takich kompetencji, których być może nie rozwijaliśmy w szkole albo nie mamy teraz możliwości rozwijać w dorosłym życiu. A jest dużo osób, które poszukują takiej formy, bo gra na bębnach to nie jest tylko... My nie uczymy profesjonalistów, nie uczymy wirtuozów tej gry na bębnach. My bardziej oferujemy pewną formę spędzania czasu, połączoną z twórczością, połączoną z możliwością pokazywania się na różnego rodzaju występach. Natomiast to jest bardziej integracja pewnej grupy, która tworzy i przez to buduje pewną synergię, buduje pewną energię. I to jak gdyby przyciąga moim zdaniem ludzi do takiego zespołu. Niekoniecznie sama gra. Sama gra jest oczywiście atrakcyjna, ale gra nie może być tylko wykonywana przez jedną osobę. Gra na bębnach polega na tym właśnie, że gra się w grupie. Przeważnie gra się w kręgu. Kręg to jest też taka forma otwartej energii, gdzie nie ma początku, nie ma końca, nie ma przodu, nie ma tyłu. Wszyscy się widzą. Wszyscy widzą swoje reakcje, swoje emocje i tam buduje się po prostu energia, która przyciąga następnych ludzi. Także czy to jest w Pile, czy w innym mieście, to jest moim zdaniem uniwersalna potrzeba dołączenia do takiej grupy. W każdym wieku praktycznie.
6: A same bębny jakie emocje budzą?
7: Same bębny może nie budzą, ale one poruszają emocje. W każdym z nas te emocje gdzieś głęboko są zakorzenione, są zablokowane często poprzez grę na bębnach. Często możemy takie emocje odblokować. Także jak gramy w grupie i są to rytmy coraz bardziej dynamiczne albo coraz szybsze, bo tutaj tempo może być naprawdę ekstremalne i gra na takich bębnach może być jak pójście na siłownię na 2 godziny, a tam się tworzą takie energie. Tą energię widać i emocje widać na twarzy, widać w ruchu. A niektórzy chcą wstać, niektórzy chcą tańczyć, niektórzy, jeżeli na przykład na bębnach basowych się często stoi, tam naturalnie się zaczyna tańczyć. Także te emocje są pobudzane przez bębny. A generalnie bębny to rytm, a rytm bardzo pozytywnie wpływa na nasze ciało, na naszą psychikę, na nasze samopoczucie. Powoduje, że możemy się pozbyć stresów, możemy się zrelaksować. Także korzyści wynikających z rytmu jest tutaj bardzo dużo.
6: Czy można w takim razie stwierdzić, że ta muzyka albo po prostu dźwięk bębnów jest takim tłem do integracji całej tej społeczności? To jest taka nawet forma tej integracji?
7: I to jest bardzo dobre spostrzeżenie, ponieważ od bardzo dawnych czasów, w każdej kulturze, w każdej społeczności. Jakieś instrumenty były, ale przeważnie to były bębny. Takie najbardziej pierwotne w rdzennych kulturach instrumenty to zawsze były bębny. I te bębny miały jedno zadanie. One miały jednoczyć grupę, jednoczyć społeczeństwo, społeczność, w której ludzie żyli. Także widzimy bębny na każdym kontynencie. Najbardziej teraz popularne może są bębny afrykańskie, ale tak samo bębny były, powiedzmy, szamańskie w Ameryce Północnej. W Japonii mamy bębny taiko, w Chinach, praktycznie w każdym kraju, nawet w Polsce, jakieś bębny były. I one miały za zadanie właśnie jednoczyć grupę. A jednoczyć w sensie takich, żeby się bawić często, spędzać fajnie czas, ale niejednokrotnie też uzdrawiać. Nie? Szamani też używali bębnów do tego, żeby wprowadzać siebie i osoby, które leczyli, w inne stany świadomości, w tak zwany trans, żeby uzdrawiać. Także bębny były bardzo uniwersalne, od bardzo dawna spotykane i zadanie miały konkretne w danej społeczności.
4: I teraz też mają konkretne zadanie w naszych czasach, realiach.
7: Myślę, że tak, że to właśnie ten rytm i dźwięk przyciągają ludzi, żeby razem spędzić fajny czas, razem tworzyć, bo to jest jednak twórczość. Trzeba być świadomym tego, co się robi, świadomie grać, świadomie uderzać, świadomie wydobywać dźwięki, starać się grać je czysto, starać się grać je w odpowiednim momencie. Tworzenie takiej muzyki to nie jest tylko generowanie dźwięków, ale też słuchanie siebie nawzajem i nie granie tam, gdzie nie trzeba. Także cisza i pauza to są bardzo też ważne elementy w takich rytmach. A to wszystko właśnie polega na tym, żeby obserwować, słuchać, być czujnym i być częścią grupy, która ostatecznie tworzy pewien rytm, pewną muzykę. Ale nie jest się indywidualnością, nie jest się poszczególnym członkiem, tylko jest po prostu, jest się częścią grupy.
4: Pan mówił, że w tym 2006 roku bębnów Polska jeszcze nie znała pod tym względem. To były takie pierwsze gdzieś szkoły, kroki. Teraz po tych wielu, wielu latach, czy ta muzyka, ta forma muzyki trochę spopularyzowała się w Polsce? Jak to wygląda?
7: Tak, wiadomo, że w 2006 roku, jak my zaczynaliśmy w Pile, to bębny już jak gdyby były, nie były tak dostępne, nie? Bo jeżeli ktoś chce się zapisać dzisiaj na naukę gry na bębnach, czy do jakiegoś zespołu bębniarskiego, to praktycznie ma bardzo dużo możliwości. A w Pile, ale w większych miastach to już jest też bardzo popularne. Natomiast wtedy takiej możliwości nie było. To były pojedyncze osoby, które grały. Pierwsza szkoła otworzyła się w Łodzi chyba 2-3 lata wcześniej. Ale to były pojedyncze sytuacje. Na dzień dzisiejszy to można powiedzieć, jak się mieszka we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, to możliwości jest bardzo dużo. Ale są też miasta, gdzie nie ma takiej możliwości. Ludzie dojeżdżają do innych miejscowości. W Pile ta możliwość jest. Jest coraz więcej osób, które świadomie do tego podchodzą, kupują swoje instrumenty, kupują coraz lepsze instrumenty, bo tutaj też możliwość znalezienia instrumentu to jest bardzo szeroka kwestia. Mamy też internet. W internecie można znaleźć wszystko, czego się chce, żeby uczyć się konkretnych rytmów, można podziwiać artystów, zespoły, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Natomiast takiej możliwości, żeby znaleźć konkretną grupę, no to myślę, że nie wszystkie miasta to mają. W Pile jest taka możliwość, jeżeli ktoś chce, no to zawsze do nas trafi. No a dopiero granie wspólne, granie z innymi ludźmi daje tą frajdę i daje to poczucie jedności z grupą.
4: Jakiego rodzaju zabiegi promocyjne stosujecie, aby te bębny afrykańskie cały czas popularyzować?
7: Promocyjne to najbardziej trafia do osób, które potencjalnie mogą chcieć zagrać z nami. Element właśnie pokazowy, czyli pokazujemy się na różnego rodzaju imprezach, koncertach, na paradach, robimy warsztaty i różnego rodzaju domach kultury w szkołach, nieraz w przedszkolach.
4: I tutaj myślę, że możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z Pawłem Pietrzakiem, czyli założycielem szkoły Dżęby Planety w Pile. Serdecznie dziękuję.
7: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
3: Eska Piła News.
4: Z tej strony Jan Grzelaczyk, a to jest kolejny magazyn reporterów Radia Eska. Dzisiaj porozmawiamy o piłce w Pile, konkretniej o klubie piłkarskim Piła. No i moim gościem jest prezes tego klubu, czyli Przemysław Wojcieszak. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Skąd pomysł na przywrócenie piłki do Piły w 2016 roku?
8: To był okres, kiedy w Pile tak naprawdę poza szkółkami piłkarskimi, gdzie mogły trenować dzieci, nie było tak naprawdę ani żadnej akademii, która by mogła szkolić zawodników powyżej 15 roku życia, ani żadnego klubu piłkarskiego. A było sporo fajnych talentów, które gdzieś musiały sobie szukać miejsca poza Piłą. I tak udało mi się akurat trafić na taki dobry moment, gdzie spotkałem się z Karolem Skibą i z Adamem Dzikowskim i oni jak gdyby ten punkt tutaj przedstawili, że fajnie by było, bo jest taki potencjał, że jest teraz możliwość, żeby taki klub stworzyć. Oszacowaliśmy szybciutko możliwości i stwierdziliśmy, że spróbujemy i stąd ten pomysł, żeby z takim klubem ruszyć i rozpocząć w ogóle działalność klubu od juniora młodszego i tak też się stało.
4: Piłka w Pile była przed tym 2016, ale tam przez problemy finansowe ostatecznie klub upadł, potem powrót. Czy są jakieś różnice? Jak wyglądała ta historia?
8: Szczerze mówiąc, ja tej historii nie znam. Wiem, że tych klubów, jak sobie analizowaliśmy, było bardzo dużo. Jak się popatrzy na historię klubów piłkarskich, no to tu nie chcę mówić dziesiątki, ale tych klubów naprawdę przewijało się, one miały różną historię, rok, dwa, trzy lata, różna była ich historia. Natomiast ja też nie wiem dokładnie, dlaczego te kluby tak krótko istniały. No, z tego, co słyszałem od osób, które były zaangażowane, no to były kwestie finansowe, ale też myślę, że mogły tutaj wchodzić pewne kwestie organizacyjne. Ja wiem dzisiaj, jak dużo energii i wysiłku kosztuje to, żeby klub w ogóle prowadzić. Ja wiem, jak dużo osób dzisiaj jest zaangażowanych u nas w klubie i pracuje na zasadzie wolontariatu. I jak dużo pracy my wkładamy w to, żeby klub mógł organizacyjnie funkcjonować, bo to są kwestie związane z tą całą administracją, z wyjazdami, z zawodnikami. To jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba niestety na bieżąco, codziennie gdzieś tam monitorować i się w to angażować. No i oczywiście są też pewne koszty, które trzeba ponieść i trzeba gdzieś budować to zaufanie i w mieście, i w powiecie, i wśród naszych sponsorów, bo to wtedy tak naprawdę daje możliwość, że te środki uda się pozyskać.
4: Czy pan personalnie interesuje się piłką?
8: Personalnie tak. Ja nigdy nie byłem profesjonalnym piłkarzem, ale bardzo lubię piłkę nożną. Jestem kibicem, jeżdżę sobie nawet na mecze. Oczywiście oglądam też telewizję, nie zawsze tyle, co bym chciał, bo nie zawsze wystarczy mi czasu, ale absolutnie, jeżeli miałbym się określić jako kibic piłki nożnej, to absolutnie tak.
4: Czyli rozumiem, że to trochę też z pasji pomysł na stworzenie tego pilskiego klubu?
8: Myślę, że tak, bo ten klub nawet mówimy, że powstał troszeczkę z pasji naszej do piłki nożnej. Chcieliśmy stworzyć, akurat Piła była w tym okresie, kiedy klub powstał największym miastem w Polsce bez piłki nożnej. I to było według mnie akurat dobry moment, żeby taki klub stworzyć na dobrych, zdrowych zasadach. No ale bez tego, że gdybyśmy nie kochali tej dyscypliny sportu, pewnie byśmy tego wyzwania nie podjęli.
4: Przejdźmy teraz do tych kwestii organizacyjnych. Jak wygląda struktura klubu?
8: My mamy tak naprawdę całą piramidę szkolenia, czyli można powiedzieć, że od najmłodszych dzieci w wieku lat 6 do seniora mamy wszystkie grupy treningowe. Mamy w sumie, jakby liczyć od skrzata do seniora, ponad 300 zawodników. Oprócz tego mamy równolegle, teraz budujemy taką odnogę, to jest szkolenie dziewcząt, mamy fajną grupę, która się fajnie rozwija. To wszystko też kompensujemy troszeczkę takimi podstawami, czyli mamy taką gimnastykę dla tych dzieci najmłodszych dodatkowo. Oprócz takiego działania stricte klubowego kładziemy pewien nacisk na tą odnogę edukacyjną, czyli współpracujemy tutaj ze szkołami, ale mamy również nasz wspólny projekt ze Szkołą Nauka, to jest SMS, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, który już od kilku lat działa i tutaj mocno stawiamy na rozwój tego projektu.
4: No właśnie, czy ta młodzież, ten rozwój, ta edukacja to jest przyszłość klubu?
8: Tak naprawdę tak, bo też filozofią klubu jest budowanie na bazie tutaj, brzydko mówiąc, też kolokwialnie, zasobów pilskich. Chcieliśmy ten klub stworzyć tutaj dla lokalnej społeczności. i też wychodzimy z założenia, że to dobre szkolenie na poziomie akademii będzie procentowało dobrą drużyną seniorską. Z kolei drużyna seniorska grająca na odpowiednim poziomie będzie motywacją dla tych młodszych piłkarzy do tego, żeby właśnie u nas w klubie trenować. Tak jak gdyby się wzajemnie napędza. Generalnie naszą taką najważniejszym tym filarem, to zresztą od tego zaczynaliśmy, to jest ta akademia i to jest szkolenie dzieci i młodzieży, stwarzanie odpowiednich warunków do tego, żeby te talenty, które nie zawsze mogą wyjechać z piły, żeby mogły sobie znaleźć to odpowiednie miejsce i się szkolić i rozwijać. A docelowo mamy również nadzieję, że ten projekt będzie na tyle profesjonalny, na tyle atrakcyjny, że w ogóle nie będzie potrzeby, żeby się rozwijać na takim profesjonalnym poziomie, żeby trzeba było jeździć z piły.
6: A później ci zawodnicy z akademii są wcielani do seniorskiej drużyny.
8: Tak, taka jest idea, aczkolwiek muszę powiedzieć, że mamy tutaj piramidę szkolenia i jak sobie popatrzymy na te roczniki najmniejsze, one są najbardziej liczne. A im tutaj grupy są starsze, to trochę tych zawodników ubywa w sposób naturalny. Część z tych dzieci rezygnuje. Tak naprawdę do tego wieku seniorskiego, jeżeli co roku uda nam się z 2-3 osoby do drużyny seniorskiej przygotować, to jest w miarę dużo.
6: Jak pan zresztą powiedział, kiedyś Piła była największym miastem bez jakiegoś klubu piłkarskiego. Teraz już mija wiele lat, od kiedy już ten klub piłkarski jest i się rozwija. Jak wygląda sama popularność piłki w mieście?
8: Myślę, że jeżeli chodzi o trenowanie piłki nożnej, to bardzo, bo tu na pewno mówimy, chociażby w naszym klubie to mamy ponad 300 zawodników, a musimy wziąć pod uwagę, że kilka akademii jest tutaj w Pile. Ja nie znam dokładnych liczb, ale pewnie byśmy mówili, że może nawet ponad 1000 osób gdzieś tam tą piłkę nożną uprawia. Czyli to jest sport na pewno bardzo popularny, jeżeli chodzi o uprawianie. Jeżeli chodzi o taki element kibicowski, to jeszcze nie do końca. Myślę, że dzisiaj to kibicowanie raz, że ma pewne alternatywne rozrywki. Gdyby to było 20-30 lat temu, pewnie by to było inaczej. Dzisiaj ludzie mają troszeczkę też inne zajęcia i rozrywki weekendowe, dlatego ten kibic nie zawsze przyjdzie w takiej ilości, jakbyśmy chcieli na stadion. A po drugie uważam, żeby tak naprawdę zbudować taką dobrą historię i takie przywiązanie z klubem, no to jeszcze potrzebujemy trochę lat. Jesteśmy z jednej strony już 10 lat funkcjonujemy, ale z drugiej strony patrząc na tutaj na inne kluby, no to jesteśmy relatywnie młodym klubem. No i ciągle musimy jeszcze powalczyć o tą swoją pozycję na rynku i o to, żebyśmy byli dostrzeżeni przez większą ilość osób, które będą chciały przyjść regularnie nam kibicować.
6: No ale tych młodych, jak pan mówi, zresztą przybywa cały czas, to może właśnie ci młodzi ze szkółek staną się przyszłymi kibicami.
8: Taką mamy nadzieję, bo tak naprawdę już sobie gdzieś tam uświadomiliśmy, że dzisiaj do akademii przychodzą dzieci, które się urodziły, jak klub funkcjonował, czyli dla nich klub był całe życie. Z naszej perspektywy osób starszych wydaje nam się 10 lat to jest krótko, ale dla powiedzmy tych młodych ludzi, 10-15-letnich, to większość ich życia klub już funkcjonował, czyli też zakładamy, że te osoby, ci zawodnicy młodzi, którzy dzisiaj grają, jakiś tam sentyment będą mieli do klubu i mamy nadzieję, że gdzieś tam to się też za jakiś czas zaprocentuje większą frekwencją na meczach.
6: W Pile bardzo popularny jest żużel. Wobec tego pytanie, czy piłka w Pile w przyszłości pod względem popularności jest w stanie konkurować z tą dyscypliną?
8: Ja jestem daleki od konkurowania. To jest kompletnie inna dyscyplina. Tam jest kompletnie inne zainteresowanie. Myślę, że kibic, który dzisiaj kibicuje mocno żużlowi, no to jest mocno za żużlem. Kibic piłkarski wybierze piłkę nożną. Nie wszyscy kibicują żużlowi, no bo nawet jeżeli popatrzymy, nie wiem ile tam kibiców przychodzi, czy 4 tysiące, czy 5 nawet, no Piła liczy 70 tysięcy i więcej, także myślę, że spokojnie ten kibic piłkarski to nie jest ten, który idzie na żużel zamiast piłki nożnej. Tylko myślę, że my jeszcze nie zbudowaliśmy sobie na tyle markę, żeby tych kibiców, którzy chcieliby przyjść i w tą niedzielę popatrzeć na piłkę, jeszcze nie udało nam się do końca przekonać do naszego projektu.
6: To jak w takim razie wygląda promocja klubu? Same sukcesy na boisku, czy jednak są organizowane jakieś akcje?
8: Tak naprawdę na trzech filarach opieramy tutaj swoją działalność. To jest ten efekt, powiedzmy, sportowy. Dbamy o to, żeby ta jakość sportowa rosła. Dbamy o tą kwestię organizacyjno-finansową, żeby klub przetrwał, żebyśmy też nie trwali 3 lata czy 4, tylko żeby to był projekt trwały. No i trzeci filar, który od początku bardzo mocno tutaj, o który dbamy, to jest ten element promocyjno-marketingowy. Wydaje mi się, jakby popatrzeć na to, co robimy na mediach, to, co mamy swoją telewizję klubową, na sposób, jak my promujemy i nasze wydarzenia, naszych sponsorów, to mieliśmy bardzo wiele takich informacji od osób spoza Piły, że robimy to na bardzo wysokim poziomie, nawet gdzieś tam porównywano, że jesteśmy gdzieś na poziomie trzeciej, drugiej ligi piłkarskiej, także ten element promocyjny wydaje mi się jest bardzo dobry.

0: stały nasz, całą imprezę, to jest Dzień Dziecka, który organizujemy gdzieś tam zawsze przy końcówce rundy wiosennej. Organizujemy też turnieje gdzieś tutaj wspólnie z miastem, z Mosirem dla tutaj klubów nie tylko tutaj z regionu Piła, ale gdzieś tam z dalszych okolic. Także no, próbujemy na różne sposoby też, żeby ta marka naszego klubu była gdzieś dalej rozpoznawalna.
1: Także sporo się dzieje. Ja zapytam się, czy z perspektywy tych wielu lat ma pan może jakiś swój ulubiony moment związany z klubem piłkarskim Piła?
0: Trudne pytanie. Ja myślę, że generalnie bardzo dużo satysfakcji mi dostarcza każdy rok, bo od początku, jak zaczęliśmy pracować, to jest 10 lat, jak dzisiaj spojrzymy wstecz, jak dużo udało nam się osiągnąć, to jest coś niesamowitego, ale to, co mi sprawia taką chyba największą przyjemność, to to, że udało się nam wspólnie z kolegami stworzyć zespół, gdzie mamy do siebie bardzo duże zaufanie. Cieszymy się tutaj wspólnie sukcesami, ale też jakimiś, powiedzmy, niepowodzeniami. Sport jest nieprzewidywalny i czasami gdzieś wydaje nam się, że to jest ten rok, gdzie osiągniemy sukces sportowy, a go się nie udaje osiągnąć. Czasami to nam z kolei robi pewną niespodziankę, bo osiągniemy więcej niż się spodziewaliśmy i z tym jak gdyby się tutaj godzimy i z tym żyjemy. Ale summa summarum, wydaje mi się, że największą wartością to jest to, że zbudowaliśmy już taką fajną grupę osób, dużą grupę, bo to nie jest jedna, dwie osoby, tylko to już mówimy o naprawdę dużej grupie osób zaangażowanych bezpośrednio w pracę klubu, ale też i naszych partnerów, którzy no, widać, że obdarzają nas dużym zaufaniem. To wydaje mi się, jest największa wartość i to mi daje też takie poczucie spokoju i pewności, że to, co robimy, to idzie w dobrym kierunku.
1: I czy ta duża grupa osób ma też ustalone cele na przyszłość?
0: Mamy swój taki ogólny cel, no bo jesteśmy klubem sportowym i taki cel trzeba mieć, także mamy taki nasz projekt 2030. W tym projekcie sobie zapisaliśmy, że chcielibyśmy do tego czasu być w trzeciej lidze. No i chcielibyśmy być wiodącym tutaj klubem, jeżeli chodzi o szkolenie w piłce dzieci i młodzieży. Jesteśmy na dobrej drodze. A wiemy, że ta trzecia liga to jest już naprawdę bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Dwa awanse nas dzielą od osiągnięcia tego celu, także jesteśmy jeszcze mamy możliwość, żeby ten cel osiągnąć.
1: I pozytywnie w takim razie patrzycie na tą przyszłość.
0: Powiem tak, rok do roku zawsze pozytywnie patrzymy, mimo że mamy jakieś tam, tak jak wszędzie, czy by nie spojrzeć na Barcelonę, na Bayern czy jakikolwiek inny klub, zawsze są wyzwania. No ale z tymi wyzwaniami dużo łatwiej się walczy, jak jest fajny zespół, który ma dużo fajnych pomysłów, jest dużo wsparcia, możemy liczyć na siebie, wspólnie pracować i dzielić się swoimi doświadczeniami, żeby ten klub budować w tym kierunku, który chcemy.
1: I myślę, że to jest idealne zwieńczenie naszej rozmowy. Jeszcze raz, to był Przemysław Wojcieszak, czyli prezes klubu piłkarskiego Piła. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję za ten wywiad i korzystając z okazji, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim moim przyjaciołom z klubu i osobom, które nas wspierają za to, co robią cały czas, bo bez was, słuchajcie, tego klubu by nie było, także jeszcze raz wam za to bardzo dziękuję.
1: SK Piła News. Kolejny magazyn reporterów Radia SK, kolejna rozmowa, a dzisiaj o zwierzątkach. Ja nazywam się Jan Grzelaczyk, a moją gościnią jest Paulina Jelińska, czyli pracownik administracji w schronisku Miluszków w Pile. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jak zaczęła pani pracę w schronisku?
2: Od zawsze marzyłam o tym, aby tutaj pracować i wydarzyło się w ten sposób, że będąc na urlopie macierzyńskim, dowiedziałam się, że jest szansa na pracę w schronisku, więc po prostu zrezygnowałam z urlopu. Zostawiłam maleńkie dziecko z tatą w domu i przyszłam tu do pracy, z czego jestem bardzo szczęśliwa.
1: Czyli obecna praca jest spełnieniem marzeń.
2: Od zawsze ze zwierzętami, ale zawsze charytatywnie, pro bono, wolontariacko. A tutaj po prostu pracuję i robię to, co kocham.
1: A ma pani zwierzęta?
2: Oczywiście. Każdy pracownik schroniska jest zakochany. Obecnie mam 4 psy w mieszkaniu. i 3 koty, ale też często mam koty na domie tymczasowym, takie, które wymagają jakiegoś stałego nadzoru.

0: wyboru jakichś specjalistycznych leków, podawania godzinowo i tak dalej, takie, które nie mogą po prostu być tutaj w schronisku, gdzie powinny być więcej z człowiekiem na obserwacji. Uważam ogólnie, że jeżeli zwierzęta mają zapewniane potrzeby w mieszkaniu, to tak naprawdę metraż nie jest wcale tak bardzo ważny. Moje psy są wyspacerowane, wybiegane, mają jakieś zajęcia interaktywne. W różny sposób staram się zapewnić ich potrzeby.
1: To jeszcze podpytam w takim razie, bo wydaje mi się, że dużo osób tego się obawia, jeżeli chodzi o zwierzęta w mieszkaniu, że one mogą się nudzić trochę, mogą być nieszczęśliwe przez to, że jednak nie ma tego ogrodu.
0: Ja ogólnie uważam, że pies jest na pewno bardziej szczęśliwy, będąc 8 godzin w mieszkaniu bez właściciela, który jest w pracy, niż 24 godziny w schronisku. Nie, to jest zawsze tym się kieruję, że na pewno są bardziej szczęśliwe. Sam ogród nie jest wyznacznikiem, bo ludzie myślą, że jak mają dom, to nie trzeba wyprowadzać psa na spacer. Tak naprawdę ten ogródek psa po pewnym czasie męczy i nudzi i pies zaczyna sobie szukać sam potrzeb, tak? Czyli nowych zapachów, jakiejś eksploracji terenu. Więc te spacery, mimo posiadania nawet kilku hektarów, i tak są nadal wskazane.
1: Przechodząc już do schroniska Miluszków, jak wygląda historia placówki?
0: Tak naprawdę w tym miejscu, w którym jesteśmy, wcześniej było to schronisko prowadzone przez osobę prywatną. Od 2019 roku prowadzi to miasto, jest zarządcą. I tak naprawdę od tego czasu zaczęły się zmiany, uważam, że na plus, na rzecz zwierząt.
1: No właśnie, jak wygląda podział w schronisku psów i kotów?
0: Właśnie chodzi najbardziej o to, że zwierzęta schorowane są właśnie na budynku, żeby polepszyć im komfort tego życia. Malutkie psy, nie wiem, w momencie, jeżeli trafia na przykład do nas York, no to nie trafia na kwaterę do budy, tylko jest w pomieszczeniu, tak? Albo do czasu znalezienia właściciela lub nowego domu.
1: Jak wygląda rozwój tego schroniska? Schronisko kiedyś, a dziś jakie zmiany nastąpiły?
0: Na pewno, z czym możemy się chwalić, to jest budynek, który posiadamy. Z fotowoltaiką, z podgrzewaną podłogą, z możliwością wejścia i wyjścia na zewnątrz dla tych psów. W tym budynku mamy psy starsze, schorowane i jak się trafiają, to szczeniaki. Najczęściej umieszczane są tam psy takie, które po prostu nie poradzą sobie w warunkach zewnętrznych, takich kojcowych.
1: Jak wyglądają trendy w adopcji zwierząt na przestrzeni lat? Coraz więcej ludzi adoptuje zwierzęta, czy jednak nie?
0: Jeżeli miałabym porównywać, no to porównując rok 2024 a 2025, to mieliśmy dwukrotnie większe adopcje psów. Zresztą kotów bardzo podobnie. W stosunku właśnie do tego poprzedniego roku uprościliśmy bardzo ankietę adopcyjną. Jest ona krótsza. No i myślę, że jest też z korzyścią po prostu i dla zwierząt, i dla ludzi, że tutaj te takie formalne rzeczy są tak uproszczone, żeby nie blokować adopcji zwierząt.
1: A które zwierzę jest częściej adoptowane, pies czy kot?
0: Właśnie gdybym miała się wypowiedzieć, to teraz trend, to jednak więcej kotów idzie do adopcji niż psów. Musimy też patrzeć, że rytm życia ludzi jest inny. Kot może zostać na dłużej w domu, wystarczy mu postawić kuwetę, jedzenie, wodę, a z psem jednak trzeba wracać co jakiś czas do domu, żeby go wyprowadzić na spacer, czy właśnie zapewnić jakieś inne treningi. Wszystko w zależności od tego, jakiej rasy psa posiadamy.
1: Pytanie ogólne, czy pilanie lubią zwierzęta? Często osoby z Piły przyjeżdżają do was, żeby zaadoptować zwierzę?
0: Bardzo dużo osób z Piły adoptuje zwierzęta. Możemy się też pochwalić adopcjami zagranicznymi. Ludzie z Poznania też często do nas przyjeżdżają adoptować koty najczęściej, bo z ich opinii, z tego co nam mówią, możemy wywnioskować, że znamy bardzo dobrze te koty, umiemy przewidzieć pewne sytuacje, znamy ich charakter. No i ta możliwość wejścia do tych kotów, posiedzenia z nimi, popatrzenia, zabawy, to też przybliża ich do tego, żeby móc adoptować. A jeżeli chodzi o pilan, uważam, patrząc po ilości wolontariatu, że naprawdę bardzo mocno nas wspierają.
1: Wspomniała Pani o tym formularzu, który został skrócony, dzięki niemu można zaadaptować zwierzę. Jak dokładnie wygląda ten proces? Wystarczy wypełnić formularz, czy trzeba jeszcze spełnić jakieś kryteria?
0: Tak naprawdę można wysłać formularz i wtedy my na niego oddzwaniamy. Lub jeżeli ktoś przyjeżdża do schroniska, no to wypełniamy ten formularz na miejscu. Tak samo jeżeli ktoś ma jakieś problemy techniczne, no to też nie wymagamy, że ma wysłać i koniec, kropka. Zapraszamy po prostu do nas do schroniska, uzupełniamy na miejscu i wtedy po prostu rozmawiamy, którego psa na przykład państwo chcą adoptować, który by pasował do ich trybu życia lub do kryteriów, które określili w ankiecie.
1: Czyli tak naprawdę wszystko można załatwić w jeden dzień na miejscu.
0: Tak, tylko że tego samego dnia psy nigdy nie wychodzą do domu, nie? Te dwa spotkania muszą być, jeżeli chodzi o to. I kolejną sprawą jest to, że u nas każdy zwierzak przed wyjściem do domu ma robiony taki test na dżardzie. I to jest taki pasożyt, który żyje wewnątrz psów i kotów. Jeżeli wychodzi test pozytywny, musi być przez 5 dni leczony u nas i na kolejne 5 dni może wziąć leki do domu lub może przejść cały proces leczenia u nas, bo po 5 dniach po prostu taki zwierzak już nie zaraża i nie skaża terenu. Bo przy tej kwestii też zawsze myślimy, jeżeli na przykład pies jest zarażony tą dżardzią i wyjdzie, zrobi kupę, to jakiś bezdomny kot może zawsze to powąchać i się tym zarazić. A wiadomo, oni mają opiekunów społecznych, jednak nie zawsze w odpowiednim momencie są opiekunowie w stanie zareagować i takiego kota poddać leczeniu. Więc zawsze staramy się myśleć o wszystkich, nie tylko o tym, co się dzieje na tą chwilę.
1: A te 2 dni wynikają z tego, że pies musi zaznajomić się z tym człowiekiem?
0: To znaczy, no tutaj czas nie... Tak naprawdę ten człowiek nie jest w stanie poznać tego psa przez 2 dni, ani pies człowieka, tak? Więc na tym pierwszym spotkaniu poznają tego psa, a najczęściej na tym drugim spotkaniu już wyjeżdżają, nie? Z psem. Czyli jak on już jest przeleczony, bo w większości wypadków te 90% zwierząt jest zarażonych, więc muszą przejść leczenie u nas. Właściciel wtedy ma czas na to, żeby zakupić odpowiednie jedzenie, legowisko, smycze, obroże, wszystko, co jest po prostu potrzebne, też według naszych wytycznych, nie? Że jeżeli, nie wiem, wiemy, że pies je karmę jakąś specjalistyczną, to żeby ten właściciel mógł się przygotować, więc tutaj pod względem weterynaryjnym te zwierzęta od nas wychodzą w 100% przebadane i zdrowa, właściciel się skupia tylko na budowaniu relacji z tym psem.
1: Przechodząc jeszcze do takiej komunikacji i promocji ogólnie działań schroniska, to jakie aspekty są brane pod uwagę, żeby zachęcać ludzi do adopcji?
0: My z naszej strony prowadzimy dni otwarte w schronisku. Otwieramy się na ludzi, zapraszamy tutaj, są prezentowane psy ze swoimi opiekunami, ze swoimi wolontariuszami, którzy na co dzień z nimi spacerują. Można posłuchać o nich, o ich przyzwyczajeniach, o tym, co lubią, czego nie lubią. Mamy też często grupy zorganizowane, które też promują w ten sposób schronisko i adopcję zarówno psów i kotów. Przyjeżdża na przykład szkoła policji, nasz pilski ANS.
1: W mediach społecznościowych zauważyłem też, że pojawia się dużo takich słodkich zdjęć zwierząt. Czy to też jest taka forma akcji promocyjnej mająca na celu chwycić za serce?
0: Staramy się promować zwierzęta na różne sposoby, bo wiadomo, niektórzy odbiorcy, wystarczy im zdjęcie. Niektórzy potrafią, potrzebują opis, tak? Jedni krótszy, inni dłuższy. Niektórzy filmik zobaczą i na przykład się zakochają w takim zwierzaku. Wszystko zależy tak naprawdę od odbiorcy i staramy się w różnorodny sposób to promować. Nie tak, żeby to było monotonne. Bo często jest tak, że na przykład, nie wiem, ktoś zobaczy, napisze, zachwyci się, jakiś komentarz ładny i tak dalej. Tak naprawdę dalszej procedury adopcyjnej nie ma. Więc tutaj na miejscu jest rozmowa, z każdej strony są powiedziane, co się może wydarzyć, bo wiadomo, po adopcji różne rzeczy się mogą wydarzyć, tak? Prawda jest też taka, że kortyzol tych zwierząt w schronisku jest bardzo wysoki. Kiedy one trafiają do domu, on zaczyna opadać, czyli to wszystko, co związane ze stresem, z adaptacją w nowym miejscu, nowe zapachy, dźwięki, wszystko może się wydarzyć i pójść w inną stronę, ale każdy adoptujący ma z nami stały kontakt i w razie potrzeby służymy radami, spotkaniami. Nie wiem, możemy nawet polecić różnych behawiorystów, wszystko w zależności od tego, kto jaki ma problem, tak?
1: Czyli schronisko udziela cały czas pomocy również po adopcji.
0: Zawsze. Nigdy adoptujący nie zostają sami. Wystarczy naprawdę mała zmiana, jeżeli na przykład, nie wiem, podam przykład kotów. Kot załatwia się poza kuwetą, a w schronisku się na przykład to nie działo. I po rozmowie na przykład z osobą adoptującą wychodzi na to, że kuweta stoi w złym miejscu. I często wystarczy na przykład tylko zmiana miejsca kuwety i problem się rozwiązuje.
1: A dostają też Państwo taką informację zwrotną od tych osób, które zdecydowały się na adopcję na temat zwierzaków?
0: Utrzymujemy zawsze stały kontakt, dzwonimy, mamy wiadomo tutaj naszą bazę, wiemy jakie zwierzęta wyszły, mamy kontakt z tymi ludźmi. Myślę, że cały czas. Tak jak ja jestem 2 lata, to przez ten czas wszystkie zwierzęta, które wyszły, to mamy naprawdę stały kontakt z ludźmi, którzy wyadoptowali je. Dostajemy zdjęcia, filmiki, pozdrowienia z nadmorza, z różnych zakątków świata, więc to jest naprawdę piękne.
1: A czy w schronisku są zwierzaki, które już bardzo długo czekają na adopcję?
0: Niestety tak. Są to zwierzęta, które są niewidzialne, dla wielu osób. Są to najczęściej psy starsze, schorowane, takie, które naprawdę mają bardzo małe szanse albo praktycznie znikome. Mimo że są naprawdę cudownymi psami, które zasługują na to, żeby jesień swojego życia spędzić na kanapie u boku człowieka.
1: Czy w takim razie nie próbujecie może bardziej wypromować tych psów?
0: Promowane na wszystkie możliwe sposoby. Wiszą w naszych kalendarzach, które tutaj Fundacja Mieluszków co roku ma. Są pokazywane w różnych filmikach właśnie. Najczęściej one są pokazywane, bo są tak proludzkie, tak związane z nami, z opiekunami, że po prostu mogą występować jako aktorzy w każdym filmie. Ale oczywiście też się zdarzają. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo pięknych adopcji psów starszych, psów schorowanych, takich, które teoretycznie też nie miały szansy, a jednak ją dostały, bo to wszystko zależy po prostu od ludzi, od tego, na co są gotowi, bo nie każdy jest gotowy na to, żeby zaadoptować na przykład 15-letniego psa i za rok się z nim pożegnać, bo na przykład są dopiero świeże po stracie. Nie każdy jest na to gotowy. My jako opiekunowie, jeżeli byśmy mieli miejsce, to na pewno każdy z nas wziąłby najstarszego psa w schronisku, żeby po prostu tą jesień życia spędził u boku człowieka.
1: A dlaczego według Pani schroniska są ważne?
0: Schroniska są ważne, ale tylko te dobre schroniska, czyli tam, gdzie zwierzęta są faktycznie szanowane, gdzie są zapewniane ich potrzeby, gdzie człowiek przede wszystkim myśli o tych zwierzętach, tak? Bo to nie jest praca tylko od 8 do 16, tak jak niektórzy myślą. To jest praca, która trwa całą dobę. To nie jest tak, że my zamykamy o 16 bramę i wychodzimy, bo ponieważ na przykład, nie wiem, mamy kocięta, na chwilę obecną mamy około 40 małych kociąt, które trafiły do nas bez matki, więc my też je bierzemy do domu na to, żeby odkarmić, bo to trzeba karmić butelką przez całą dobę. I jeżeli coś takiemu zwierzakowi się dzieje, to my też jesteśmy w stałym kontakcie z lekarzami, z technikami, którzy muszą przyjechać, wykonać jakieś czynności weterynaryjne, więc to jest praca cały czas, 24 godziny na dobę.
1: I jeszcze tak na sam koniec chciałem się spytać, jak ważna jest więź emocjonalna z takim zwierzakiem?
0: Prawda jest taka, że my te zwierzęta kochamy wszystkie. To nie jest tak, że nie wiem, jakiegoś psa czy kota się nie lubi, no to tak na pewno u nas bynajmniej nie występuje. Bardzo się cieszymy, kiedy one idą do domu. Często pojawiają się łzy, tylko to są łzy radości przeplatane z takim też poniekąd smutkiem, bo po tylu latach na przykład udaje się znaleźć takiemu psu dom. Najgorszym momentem dla wszystkich, nie tylko dla mnie, jest moment pożegnania, kiedy jednak takiemu psu czy kotu nie uda się znaleźć domu. Niestety ze względu na jakieś tam choroby, które już są współistniejące i nie jesteśmy w stanie pomóc, muszą odejść z schronisku. Myślę, że to jest taki najgorszy moment i mimo upływu czasu, tak jak ja pracuję już 2 lata, nadal jest to dla mnie bardzo trudne. My bardzo mocno leczymy zwierzęta. Nasze zwierzęta jeżdżą na rezonanse, tomografy. To nie jest tak, że one są tylko leczone tu w schronisku, jeżdżą często do innych gabinetów zewnętrznych. Tylko czasami, jak zwierzęta do nas trafiają w takim stanie ciężkim albo powypadkowym i ten właściciel się nie odnajduje, no to musimy też podjąć taką decyzję. Bo jeżeli pies ma połamany kręgosłup i tego się nie da zoperować, to nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. A mamy też psy niepełnosprawne, mamy psy, które jeździły na wózku. Nasz Eryk na przykład, tak, ma wózeczek, chodzi na spacery. Więc naprawdę robimy wszystko, co jesteśmy w stanie dla nich zrobić.
1: I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. To była Paulina Jelińska ze Schroniska Miluszków w Pile. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarta.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się to.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.